czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Francja bezsilna, Hiszpania w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Były członek zarządu PFM Cezary J. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. Uwaga, pieszy z telefonem, w raporcie apel o nowy znak drogowy.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach. Znamy pierwszego finalistę mundialu. Hiszpanie nie dali szans Francuzom. Wygrali 2-0 i czekają teraz na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata. Piłkarze La Roja od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę. W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0!
0: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka. Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim dziś wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną. Ale to nie koniec wiadomości sportowych. Robert Lewandowski już oficjalnie zaprezentowany w barwach Chicago Fire. Za nim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa. Lewy w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że był pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
3: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: Szansa na debiut w nowych barwach już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Chicago Fire zagra z Vancouver Whitecaps, a do tematu będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Zarzuty są, szczegółów brak. Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu. Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport. Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu. Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu PFN oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim. Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu. Przypomnijmy, obu zatrzymano wczoraj w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów. Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiSu ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Uwaga, pieszy z telefonem. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego. Ma on informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni telefonem mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i równie znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
0: Mówi Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich. Znaki miałyby pojawić się w okolicy skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Lato wróciło nad Bałtyk. Po chłodniejszych i bardziej niespokojnych dniach mieszkańcy oraz turyści znów mogą cieszyć się słońcem i wypoczynkiem na plaży. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, jak pogodę przy Sopockim Molu wykorzystują plażowicze.
5: Cieszyłyśmy się falami pięknymi, prawda? Plaża i morze nam się najbardziej podobały i to, że jest taka typowa polska bryza.
6: Cieszę się z tego słońca. Aktualnie moje plany polegają na tym, żeby się tym słońcem cieszyć.
7: No to właśnie na tydzień wczoraj przyjechaliśmy. Jeszcze nie byliśmy na molo. Zamierzamy sobie pójść, ale to może jutro albo pojutrze. No i mamy zwiedzić sobie cały Sopot. Może do Gdyni pójdziemy na piechotkę.
0: Choć pogoda zachęca do korzystania z plaży, ratownicy apelują o zachowanie zdrowego rozsądku.
8: No właśnie, plażowicze chwalą sobie również poprawę pogody.
9: Dobry sąsiadowi.
10: Przepraszam?
9: Witam sąsiada. Nareszcie słońca trochę. Słońce wyszło w końcu.
10: Przepraszam.
9: Słoneczko zaświeciło. Słońce!
10: Co słychać?
11: Pogoda.
8: Jeszcze chwila, tak będzie wyglądał nasz program. Co u ciebie? Nie słyszę, możesz powtórzyć?
12: Swoją drogą zastanawiam się, czy w Mielnie jest molo, myślisz? I że pójdzie sobie na molo?
8: Molo już pewnie skończył pod molo.
12: No może tak być. Molo to jest takie w ogóle strasznie fajne słowo. I rzeczywiście idzie ciepło, idzie, moi drodzy, idzie i będzie wszędzie ciepło. Już jest ciepło, już nawet pokazują termometry w Warszawie 17, już prawie 18 stopni, w Olsztynie 15, w Krakowie 17. Nie jest źle, ale będzie temperatura rosła i będzie coraz więcej słońca w całej Polsce.
8: Tak jest. Na Dolnym Śląsku też dzisiaj. Burze, deszcze i co jeszcze?
12: No ale to tylko trochę we Wrocławiu widzę tutaj się.
8: A to Wrocław się nie liczy. Dziękuję, pozdrawiamy.
12: Dziękuję, pozdrawiamy.
11: na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9
8: w Ania Kruszyńska razem z nami, a my dzisiaj z Państwem rozmawiamy i debatujemy na temat najlepszych ekranizacji książkowych i komiksowych. Jakie zdarzyło Wam się oglądać?
12: Ja mam po prostu tyle rzeczy, że hej, pytanie DC czy Marvel? To dzisiaj też będziemy roztrząsać.
8: Aniu, co u Ciebie? Jakie pytania, jakie odpowiedzi?
0: To u mnie też serial. Kultowa ławeczka w Wilkowiach będzie. Jednym słowem Rancho.
8: O, proszę bardzo. A program zaczynamy również od ekranizacji, ale i Hollywood... Holy shit.
12: Dobrze ci idzie, no.
8: Hollywood!

0: Red Hot Chili Peppers do ostatniego brzdąknięcia gitarą. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj mamy fajny temat, bo w 1960 roku, dokładnie 15 lipca, w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy. Według powieści Henryka Sienkiewicza i w reżyserii Aleksandra Forda to było wielkie wydarzenie. Ja pamiętam tych krzyżaków i to naprawdę była fantastyczna sprawa. Ja co prawda potem najbardziej kochałam Ogniem i Mieczem, ale dzisiaj was pytamy o to, jakie są waszym zdaniem najlepsze ekranizacje książek i komiksów.
0: I skoro od krzyżaków zaczęłaś, to właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że...
2: Przyrzeknijcie mi coś jeszcze.
3: Co, Zbyszku?
2: Jak mi łeb utną, musicie sobie tęgą babę wziąć.
3: Coś ty, rozum ci chyba pomieszało.
2: Samiście mówili, nie może nasz ród wyginąć.
1: Fantastyczne. Czy posłuchaliście tej rady? Ty i Kondzio?
0: No, słuchaj. To już jest pytanie też do wszystkich Państwa. My natomiast wysłaliśmy nie Kondzia, bo Kondziu wyjechał na wakacje, ale naszą praktykantkę Ewę na miasto, która zasięgnęła języka w tej sprawie.
4: Jaka jest według Pani najlepsza ekranizacja książki?
5: Opowieści z Narni.
4: Tak? A dlaczego?
5: No wszystko wydaje mi się takie realistyczne, kolorowe, dobrze zrobione, naturalne.
0: Boże, też tak masz, że wchodzisz do szafy i nie możesz z niej wyjść?
1: Tak, ale wiesz co, ja w ogóle kocham opowieści z Narni i widziałam wszystkie części po milion razy. Uwielbiam. To jest w ogóle jedna z przepiękniejszych. Ładnie w ogóle nam idzie dzisiaj.
0: Mi się wydaje, że w ogóle kochasz opowieści.

0: Łabudka! Dawaj śpiochu patentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eska Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: To już nic nie mówię.
3: Proszę Państwa, Katarzyna Nosowska ostatnio zapowiedziała, że wyda cały nowy album z okazji 30-lecia swojej kariery solowej. I na dzień dobry wypuściła 4 single, jeden z nich prezentujemy już teraz. Sos chaosu za chwilę przed Państwem.
4: Tu Kaśka Nosowska. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia SK Rock. Życzę Wam wszystkiego co najpiękniejsze, spokoju. No i sobie i Wam życzę tego, żebyśmy mogli się za jakiś czas spotkać na koncertach.

0: żeście otworzyli dzień wspomnieniem, no. Na maturze miałem taki temat wypracowania. Lektura czy ekranizacja, co bardziej pobudza twoją wyobraźnię? Bezczelność pozwoliła mi zdać maturę, bo napisałem mimo wymagań ilościowych, skończyłem to na pierwszej stronie. Zaczynając od cytatu Herberta, kiedy rozum zawodzi, bądź odważny. Siedziałem w pierwszej ławce, a to było nad komisją. I napisałem im, że nie przeczytałem żadnej lektury, a ekranizacje zazwyczaj są tak nudne, że usypiam po kwadransie. Zaliczyli to na dwa.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
2: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy sobie o ale nam doskonale idzie, prawda?
1: Kawa.
0: O ekranizacjach książkowych i komiksowych.
1: Mm-hmm. Ja chciałam powiedzieć od razu, że ja jestem zachwycona najnowszą ekranizacją Znachora, choć poprzednią lubiłam też bardzo. Mało tego, nie przeczytałam książki, ale właśnie się za nią zabieram, bo jestem bardzo ciekawa, jak to się czyta teraz. Mm-hmm. Wiesz, jakby, mówi się, że to jest jednak świetna książka, więc potem wam opowiem, jak to się czyta, ale tą ostatnią ekranizację Znachora, wiecie, że widziałam już chyba z 10 razy.
0: No właśnie,
1: i za każdym razem ryczę.
0: Też ciekawy wątek, czy jest sens powielać te same filmy. Zaraz lalkę otrzymamy i też pytanie, czy jest sens, żeby to powstawało, aczkolwiek obsada aktorska jest tam znakomita.
1: Jest sens, ja się nie mogę doczekać.
0: Państwo z kolei macie swoje typy. Halo, dzień dobry.
2: Jeśli chodzi o Uniwersa, to dla mnie Marvel. Uwielbiam Spidermana. A jeśli chodzi o ekranizację książek, to dla mnie chyba najlepszą jest Zielona Mila, bo powiem wam, słuchałem audiobooka i cały czas miałem przed oczami cały film. Tam był tylko jeden wątek, który w filmie nie był w ogóle ujęty, ale ogólnie wszystkie sceny się zgadzały co do joty. Także według mnie akurat to jest najlepsza ekranizacja.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Panie Adasiu, reżyserze, telefon do pana.
3: 691 613 613.

0: do ekranizacji książek oczywiście za chwilę wrócimy, ale najpierw raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Kolejne groźby Donalda Trumpa. Prezydent USA stawia warunki i zapowiada uderzenie na irańskie elektrownie i mosty. W wywiadzie dla Fox News podkreślił, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu siły USA rozpoczną ataki. We wtorek odbyła się kolejna runda rozmów przedstawicieli obu krajów. Po ataku w autobusie w Bielsku-Białej są zarzuty dla sprawcy. 54-latek odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej trzech obywatelek Ukrainy i naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Prokuratura nie wnioskowała o tymczasowy areszt. 54-latek ma dozór policji i zakaz zbliżenia się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.
1: To jest raport.
2: I jeszcze badanie. Co trzeci Polak w ciągu ostatniego roku zetknął się z próbą cyberoszustwa. Chodzi o podejrzane wiadomości lub telefon, które mogą być próbą podszycia się pod instytucję publiczną. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chroni.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów.
1: SK Rock Sport.
2: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale. W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów. Piłkarze La Rocha wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny. Trójkolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé. W drugiej połowie drugie trafienie dołożył Pedro Porro. W końcówce Francuzi rzucili się do ataków, ale te okazały się nieskuteczne i to Hiszpania w niedzielę zagra w finale z Argentyną lub Anglią. Robert Lewandowski, zaprezentowany w barwach w Chicago Fire, Polak wziął udział w pierwszym treningu nowej drużyny. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy. Szansa na debiut lewego jest już w nocy z czwartku na piątek.
3: Pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję treningów, to żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment.
2: Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
4: Sześć na dziewięć. SRO.

0: Powtarzaliśmy to już wielokrotnie, ale ten kawałek naprawdę sprawia, że jakoś tak wchodzimy wszyscy w zadumę i wszyscy bujamy jak te pieski na tylnej szybie w samochodzie głowami.
1: A ja mam takiego pieska, ale to zupełnie na, że tak powiem, inne opowieści. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie są najlepsze ekranizacje książek i komiksów i po prostu wysypał się worek waszych głosówek.
0: Zatem proszę bardzo, zaglądamy do worka numer jeden.
2: Dzień dobry, według mnie najlepsze ekranizacje jest to Dr. Sam Stephena Kinga oraz Zielona Mila.
0: Proszę bardzo, można.
1: Bardzo, oczywiście, że można, jak najbardziej. Ja myślę, że w ogóle uruchomi się w pewnym momencie dyskusja, czy DC, czy Marvel. Ja zawsze najbardziej kochałam Marvela, chociaż z DC Batman Nolana był genialny. Natomiast uwielbiam taki fragment w Deadpoolu, kocham po prostu, w którym przychodzi taki mroczny, zły charakter. I Deadpool patrzy na niego i mówi, Boże, jakiś ty mroczny, urwałeś się z DC. Bardzo to było fajne.
0: Słuchaj, w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz.
1: Naprawdę?
0: Absolutnie. Kompletnie.
1: Całego Marvela mam na pamięć. Strażnicy Galaktyki, Deadpool,
0: DC,
1: mój ulubiony.
0: Marvel,
1: błagam cię.
0: Ludzie, pogadam z kimś, kto ma pojęcie o prawdziwej kinematografii.
3: Co prawda książka była lepsza z tego, co pamiętam. Czytałam dawno, ale jednak film też jest cudowny i mówię tutaj o Forreście Gumpie.
0: A w ogóle punktem wyjścia do dzisiejszego tematu jest pierwszy w historii pokaz Krzyżaków, prawda?
1: Tak, w 60 roku, dokładnie 15 lipca, tenże pokaz się odbył.
4: Dzień dobry, no to jak Krzyżacy, to moje ulubione nazwisko, Urlich von Jungingen. Uwielbiałem to mówić za dzieciaka i o tej pory mi to sprawia przyjemność. Pozdrawiam wszystkich, miłego dziąka.
5: Kinistrz Ulrich von Jungingen. Wzywa twój majestat, panie i księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. Ja by męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, śle wam te dwa nagie miecze.
6: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop, w każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowy

0: Jaka jest według Pani najlepsza ekranizacja książki?
1: Według mnie najlepszą ekranizacją są Noce i dnie.
0: A dlaczego?
1: Ponieważ postacie są barwne, prawdziwe, akcja jest żywa i bliska życiu.

0: Ależ się uruchomiła po prostu wyobraźnia i przede wszystkim wspomnienia, bo pytamy dzisiaj o najlepsze ekranizacje książek i komiksów i tego jest mnóstwo.
1: No i proszę bardzo, coś z twojego podwórka?
2: Są wakacje, więc przychodzi mi na myśl Pan Samochodzik i Templariusze. Oczywiście na wakacje się oglądało. To dla dzieciaków, a dla starszych trochę była taka książka Przylądek strachu i później był taki film z De Niro, a jeszcze wcześniej z Robertem Mitchumem. Polecam serdecznie.
0: Jak ktoś nie widział, niech zobaczy. Ja się w życiu chyba tak nie bałam jak na Przylądku strachu, a z drugiej strony nic mi tak nie robiło wakacji jak Pan Samochodzik.
1: No właśnie, a propos.
3: Ja chciałbym znaleźć skarb templariuszy.
4: Powiedziałeś, że nie zależy ci na bogactwie.
3: Ale nasze muzeum jest biedne. Przydałoby się trochę dobrych eksponatów.
5: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o tym, jak tekst literacki można przełożyć na ekrany kinowe, ale też czas na poetykę nagłówków.
1: Ach, szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: No i ja trafiłam na taki nagłówek, że naprawdę żałuję, że Kondzia tu nie ma. Żony piłkarzy były oburzone, bo Lewandowska chciała gotować dla ich mężów. Kroiła się solidna afera. No i wiesz, co by Kondzia powiedział? Wiadomo, nie? Powiedziałby, że boi się, kiedy jego żona gotuje.
0: Na szczęście tego, z tego co wiemy, w ogóle nie robi. Dramat polskich influencerów. Bad Bunny nie zaprosił ich do La Casita. Dwa pytania. Kto? Do czego?
1: To jest jakaś porażka.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
3: Łukasz Bąk.
4: Wspomóż, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
3: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.
9: Eska Rock.
3: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Drużyna Deschamps zdeklasowana przez Hiszpanów, francuskie media bezlitosne. Atak na dzieci w Bielsku-Białej, ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom za reakcję. W raporcie Rancho Zemsta Wiedźm sprawdzimy, co działo się w nocy w Jeruzalu.
1: Eskarok. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata. Teraz są na deskach. Załamanie w Dallas, tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata. Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i to La Roja zameldowała się w finale mundialu. Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce. O czym więcej nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów. Tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
0: A pierwszy gwizdek o 21:00.
1: To jest raport.
0: Ambasador Ukrainy dziękuję polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej. Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar. 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą mu 3 lata więzienia. Ambasador Bodnar zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
3: Ta agresja wymierzona jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
0: Incydent w Bielsku-Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków. Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. Ponad 300 kontroli lokali gastronomicznych, 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych i 10 zakwestionowanych próbek lodów. To efekty działań zachodniopomorskiego sanepidu. Kontrole przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny oraz niewłaściwego postępowania z żywnością.
4: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braku w dokumentacji.
0: Mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec powrót kultowego polskiego serialu Rancho Zemsta Wiedźm. Nakręcono już wszystkie sceny ławeczki pod kultowym sklepem w Wilkowyjach i od dziś zmienia się lokacja planu zdjęciowego. Co się działo w nocy w Jeruzalu?
5: Proszę, uwaga, kamera, akcja.
6: Ale myćkę zrobiłaś.
7: Nowy padaczek mu się wydarzył i chciałam go oszczędzić. Katarzyna Wilk, charakteryzator, więc uruchomiłam moje magiczne kredki i sztuczną krew.
8: Ile trwało robienie tych wszystkich czerwonych śladów, tych zadrapań, krwawych ran?
7: 15 minut.
5: Cięcie.
9: No dzisiaj koniec. Bogdan Kalus. I koniec w Jeruzalu.
0: I ławeczki koniec?
9: Mebla tak, ale naszych przygód jeszcze nie, bo jeszcze mamy 2 dni zdjęciowe w sierpniu z finalizacją naszych karkołomnych pomysłów. No i spotykamy się pod domem Czerepacha.
0: A na planie ostatniego sezonu Rancha była Elżbieta Piotrowska.
10: Można lubić, można nie lubić, można oglądać, można nie oglądać. Trzeba przyznać, że rzeczywistość polską potrafią oddać jak nikt inny.
11: Wiecie co? Mam tego dosyć, po prostu dosyć!
12: Kajś ty córkę wychowała.
11: Ja?
13: Pogoda.
14: Boże, jakbym w domu była.
10: No, widzisz.
14: Bardzo to ciekawe jest. Jeśli chodzi o pogodę, to ja polecam Markiem Twainem, jeśli można. Mhm. Który powiedział, klimat jest tym, czego się spodziewamy, a pogoda tym, co dostajemy. Dzisiaj dostaniecie dużo słońca. A czego się spodziewać, kto to wie?
10: To ja polecam Wojtkiem Manem. Pogoda jest jak koń. Każdy widzi.
15: Sześć.
13: na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
10: A dzisiaj razem z Państwem rozważamy sobie na temat ekranizacji i książkowych, i komiksowych, jakie Wam najbardziej zapadły w pamięć.
14: No mówisz, każdy widzi. Widać mnie, nie widać, widać, nie widać. Różnie to bywa.
10: Aniu, co u Ciebie w raportach?
0: Będą Tatry, turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego.
10: No, herzlich willkommen!

0: Autopromocja już jutro o 21 w kawałkach mojego życia. Dariusz Kozakiewicz. Przechodzimy dalej.
1: Wow, ale fajnie, fajnie, fajnie. W 1960 roku 15 lipca w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy i z tej okazji pytamy was o to, jakie są najlepsze ekranizacje książek i komiksów.
0: Właśnie, a propos Krzyżaków.
2: No. Czekaj, możemy od razu bobra upolować, bo jak się twojemu stryjowi rana od niedźwiedziego sadła otworzy, trzeba ją z chrobem bobrowym zatykać. Od razu się wygoi.
0: Już wtedy mówili, dzień dobry, czy są bobry.
1: Dokładnie to robi kąciomienie.
0: Oczywiście, że tak. Proszę państwa, macie oczywiście bardzo dużo ciekawych propozycji. Jedna z nich, no absolutnie skradła nasze serduszka już teraz.
3: Oczywiście komiksy, czyli Asterix i Obelix. I przecudowny film, z którego cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
0: Bez słuchaczy nie ma radia. A bez radia nie ma radia.
5: Idea, coś cię przerywa.
6: Telefon zaufania Eskirok.
5: Ja? Czekaj, przekręcę, spróbuj.
7: To jak spróbuj, nie czynię. Przepraszam, ale...
6: 691-613-613.
0: Zobacz, Aśka, jak zrobię tak, to słuchać. Słuchać, słuchać, nie słuchać. Nie słuchać, słuchać. Fajnie, co?
1: Ty masz kawałek.
6: Dobrze rokuje.
1: Taka władza to jest coś. Słuchać, nie słuchać. Słuchać, ale teraz będzie słuchać. Dobrze będzie słuchać, bo to Nothing But Thieves i Evolution.
0: Proszę głośniej.

0: książkę Joanny Chmielewskiej-Klin i cudowną ekranizację Lekarstwo na miłość. Tyle lat, tyle razy. Cudownie się czyta, cudownie ogląda.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Tak, to jest oczywiście YouTube i utwór pod tytułem Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. A ten utwór pojawił się na ścieżce dźwiękowej Batmana.
1: Dzisiaj razem z Państwem rozmawiamy o ekranizacjach i książkowych, i komiksowych, o tych wszystkich, które zapadły Wam w pamięć. A propos tego, co zapada w pamięć, to na pewno rokowizna. Kolejna się zbliża wielkimi krokami. Proszę Państwa, 7-8 sierpnia widzimy się w Gdańsku, w pięknym Trójmieście. Na miejscu będzie Klaudia, będzie Dawid, będą też wspaniałe zespoły takie jak Airborne, Avatar, Koma, Acid Drinkers, Perturbator, Royal Republic.
0: Nocny Kochanek, Illusion, Pull the Wire, The Analogs, Zenek Grabowski i Romantycy Lekkich Obyczajów. Wszystko to do Waszej dyspozycji. Trzeba nas tylko bardzo ładnie przekonać.
1: Messenger Eski Rock, tam proszę powiedzieć, dlaczego to Państwo. W 10 sekund, macie 10 sekund, dlaczego to Państwo i osoba towarzysząca pojawią się na rokowiźnie razem z nami. A żeby tak Wam dodać otuchy, to już teraz powiem...
2: Dasz radę, dobiegniesz do tej mety i będziesz diamentem. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
3: Eska Rock.

0: dosłownie za chwilkę, 7:30 na naszych zegarach, więc przybędzie Ania Kruszyńska z raportem Eski Roka. Już teraz zaglądamy do Meliny i dowiemy się, kto w tym tygodniu wystąpił Marcina Mellera.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rok.
2: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca.
2: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
3: Dobrało się
2: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: 7:30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Są wstępne ustalenia policji w Sławnie. Chodzi o nastolatka, który zginął w wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu. Chłopak miał z niewyjaśnionych przyczyn zjechać hulajnogą elektryczną na przeciwległy pas ruchu i zderzyć się z policyjnym samochodem. Do wypadku doszło wczoraj przed południem w Kowalewicach na drodze powiatowej w gminie Darłowo w Zachodniopomorskim. Funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi. Lokatorzy części kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wrócą do swoich mieszkań. Kilka dni temu doszło tam do uszkodzenia fragmentu ściany. Mieszkańców ewakuowano. Uszkodzona ściana kamienicy została doraźnie zabezpieczona. Pełna naprawa będzie możliwa dopiero po przygotowaniu ekspertyzy technicznej, która określi zakres koniecznych prac. Te prace będą musieli wykonać właściciele kamienicy.
5: To jest raport.
6: Dziś uznawane jest za główne źródło dezinformacji. 20 lat temu powstał Twitter. Publiczne uruchomienie serwisu odbyło się 15 lipca 2006 roku, a w 2023 roku po przejęciu przez Elona Muska zmienił nazwę na X. Przez unijne i międzynarodowe instytucje platforma uznawana jest obecnie za główne źródło dezinformacji w internecie.
5: Eska Rock Sport.
6: Hiszpania zameldowała się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. W półfinale pokazała znakomitą grę i pokonała w Francję 2-0. Hiszpanie zdominowali sytuację na boisku, grali uważnie w obronie, a w ataku byli w stanie zaskoczyć Francuzów. Dlatego trener reprezentacji Hiszpanii, Luis de la Fuente, podkreślał po meczu.
7: Jestem
6: nieustannie pod wrażeniem tego, do czego zdolny jest ten zespół. Z meczu na mecz robią postępy. To nie jest za darmo, to nie jest przypadek, to talent, ciężka praca, poświęcenie, wysiłek, samodoskonalenie i tak dalej. Rywalem Hiszpanii w finale będzie wygrany z drugiego półfinału, w którym Anglia zmierzy się z Argentyną, a to spotkanie dziś o 21:00. Michał Skóra się zmienia. Belgię na Francję. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł z belgijskiego Hend do Lens. Nowy klub Skurasia to aktualny wicemistrz Francji.
1: Świętarska, Olszewski, Góralski.

0: Cześć rybaczki, w temacie dnia jeden, tylko jeden i uważam to od wielu, wielu lat. Potop, potop, jeszcze raz potop. Moim zdaniem lepszej ekranizacji książki w Polsce nie ma.
1: Im więcej patrzę, tym większa ochota do żeniaczki bierze. Kiedyś lub. Niech mnie kule biją.
2: SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Proszę Państwa, obiecywaliśmy i słowo się rzekło, a właściwie rzeknie za chwilę czas na wielkie rozdawnictwo z okazji rokowizny 2026.
1: Mówi się zawsze, słowo się rzekło, kobyłka u płotu, ale tym razem nie mamy kobyłki, za to mamy wspaniałe głosówki.
0: Tak jest, halo. Kto z Państwa przekona nas do tego, żeby pojechać na rokowiznę do Gdańska?
2: Cześć. Ja to w sumie bym chciał ten bilet na tą rokowiznę, tylko pod warunkiem, że ktoś z Was będzie kierowcą na powrocie. Nara.
0: Niestety nas nikt nie zaprosił, nawet tam biletów nikt nie dał, więc nie wygraliśmy i chyba nie wygramy. Kto jeszcze?
3: Moi kumple Siłki to Siłki, Karki, takie żastrach. Chyba wiecie, komu na koncert lotki macie dać.
0: Ale co to za straszenie, strada?
1: Ej, halo? Błagam, co na gołe klaty?
0: O, przekonałaś?
4: Cześć, uważam, że ja powinienem dostać te bilety, ponieważ muzyka sprawia przyjemność, a ja chciałem sprawić przyjemność swojej partnerce. Pozdrawiam.
0: O, to ładne. To
1: ładne, miłe, tak, bardzo.
0: Drugi stopień podium.
1: Dobra.
0: I uwaga, na pierwszy stopień podium wdrapuje się pan Grzegorz.
5: Całe moje serce kocha was, całe moje serce kocha. Dziękuję za bilety, kocham was, dziękuję bardzo, kocham.
1: Proszę.
0: A to Witek Sprytek, co? Proszę bardzo. Panie Grzegorzu, do zobaczenia, znaczy nie z nami, z Klaudią i z Dawidem i ze wszystkimi pozostałymi widzami na rokowiźnie w Gdańsku, ale proszę się nie martwić, jutro, pojutrze, pojutrze i pojutrze też będziemy rozdawać.
1: Będzie weekend.
0: No to po weekendzie.
1: Dobra.
6: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: Reklama.

0: wszyscy, Marvele, DC, klasyki, komiksy, a może klasykę ze studiów pamiętam, Christine, no, Stephena Kinga, w 83 chyba John Carpenter wyreżyserował, poczytać, obejrzeć, to jest dopiero ekranizacja przełożona w 100%.
1: SK Rock, mówimy twoim głosem.

0: Ja nie wiem, na co ja się mam zdecydować. Jeszcze przypomnieliście mi Christine, czyli po prostu genialne kino i tego cudownego Polymotha Fury z 58 roku, po prostu genialne kino. Ja naprawdę nie wiem. Dzisiaj mówimy o ekranizacjach książek i komiksów i jest szaleństwo.
1: Uwielbiam takie tematy dnia, bo właściwie tylko wystarczy, że przypominam, jaki jest temat, a potem państwo już robicie wszystko za nas.
2: A ja uważam, że Harry Potter to bardzo fajna książka, w sensie wszystkie tomy i że ekranizacja też spoko bardzo, szczególnie te ostatnie filmy, części i w ogóle wszystko. Wszystko.
3: Trzeba to wypić. Tak, trzeba wszystko wypić.
4: Na zdrowie, Harry.
5: Eska Rock.

0: Шкода, гада, шкода, шепиджрея, направды.
1: No to jeszcze szybciutko, głupie i niemądre tytuły. Mąż kazał mi przytyć, tak mówi Heidi Klum. No jakoś będzie musiała to przetrawić.
2: Dobre, ja z kolei, słuchajcie, nawet się przyjrzałam. Ile dzieci ma Michał Wiśniewski, którą żoną była mandaryna? Rozrysowaliśmy wam to. I rzeczywiście, słuchajcie, był cały graf, te rysunki były proste, a ja się i tak pogubiłam, przysięgam, przegrzały mi się synapsy przy ślubie w Vegas.
0: To jest jakaś porażka.
3: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ewakuowano dwa obozy na Wałnicy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie Brauna. Zmiana na ulicach Zakopanego. Wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Pozalewane ulice, auta brodzące przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą. Tak od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po nawałnicach. Sytuację na Dolnym Śląsku śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
3: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
1: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń. Sporo pracy od wczoraj mają też śląskie służby. W regionie ewakuowano dwa obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji.
4: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej. W sumie ponad 100 osób.
1: Mówi Aneta Gołębiowska, rzecznik śląskich strażaków. Niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są to ostrzeżenia drugiego stopnia.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia na autostradzie A2. Zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. To po wypadku w powiecie kolskim. W okolicach Polic Mostowych bus zderzył się z samochodem osobowym.
5: Kierowcy obydwu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności.
1: Mówił Daniel Boła z Polskiej Policji, a utrudnienia mogą potrwać do godziny 10. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury. Złożył go prokurator generalny. Ma to pozwolić na ogłoszenie liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Wrocławscy śledczy pięciokrotnie próbowali przesłuchać Grzegorza Brauna i ogłosić mu zarzuty. Polityk torpedował te działania, nie stawiał się na wyzwania, stawiał usprawiedliwienia i składał różnego rodzaju wnioski. Ostatni raz w maju pojawił się w prokuraturze, ale w trakcie ogłaszania mu zarzutów opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie referenta oraz przekazanie sprawy do innej jednostki. Śledczy z Wrocławia przygotowali więc wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka na przesłuchanie. Resztę formalności dopełnił prokurator generalny, który złożył go do Parlamentu Europejskiego.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego. Nie ma co jednak liczyć na to, że będzie to najazd jak w poprzednich latach, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
7: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
8: Na pewno mniej niż poprzednio. Latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
9: Mnie ostatnio odwiedził też konsul z Omanu. Też mówił, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
1: Dodaje Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. A w poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem, ale także jesienią.
10: A jaki jest idealny rodzaj turysty?
11: A ja jestem bogaty i umyty.
12: Pogoda.
13: Daj spokój, a propos tego umyty, to rzeczywiście leje po prostu jak z cebra, od Krakowa po Poznań, przez Wrocław oczywiście. No i niestety tam jest masakra. Ale przejdzie, koło 12 już przestanie na pewno leć. Nawet koło 11 już ominie.
10: Nie będę przypominał, kto o 6:05 mówił, ładna pogoda w całej Polsce, będzie przyjemniej, w ogóle fajniusio.
13: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
10: No to prawda.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
14: Od 6 do 9
0: w SC Rock.
10: A jak taka góra dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
13: Sej, takie w kropki, jak przepiórcze. No, robi się przepiórką wtedy, dobrze? Powiedział.
10: Aniu, co u ciebie?
1: U mnie dla odmiany duży ptak drapieżny. Bielik nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury.
13: Ciekawie, jakie ten ma jaja.
10: No, w końcu to duży ptak.

0: książki komiksowych, ale państwo do końca jeszcze zaznaczacie jedną ważną rzecz.
1: Dobry dzień, wiewiórki i bobry. Trochę mam wyrzut sumienia dzisiaj, bo jako stały słuchacz niestety nie będę mógł was dzisiaj słuchać. Tak się dzień poukładał, natomiast nie wiem jaki jest temat, bo później się włączyłem do dyskusji. Hehe. Chciałem tylko przypomnieć, że dzisiaj 15 lipca, czyli rocznica bitwy pod Grunwaldem, jednej z najważniejszych bitew średniowiecza.
0: Teraz zobacz, że ci polscy patrioci na przykład nie mają takich koszulek. Grunwald 1410, pamiętamy, nie?
2: No właśnie, ja też tak uważam, że to tak powinno być. Właśnie te najważniejsze to te nagie. No, i one muszą być dwa.
0: Zdecydowanie. Kto jeszcze z państwa?
3: Ja najbardziej lubię ekranizację twórczości Stephena Kinga. Mimo, że Stephen Król jest królem horrorów, to dla mnie najlepsze dzieła na ekranie to Zielona Mila, Skazanie na Shawshank, no i świetny film Stań przy mnie na podstawie noweli Ciało.
0: I proszę państwa, jeszcze teraz trzeba przerwać na chwilę program, bo pojawiły się zażalenia.
4: Dzień dobry, Poznań zaprzecza, nie ma ani kropli deszczu.
0: No, za to Wrocław rano myślał, że będzie fajnie, a jest zalany.
5: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Ja mam taki apel. Czy ja mogę się już nie zajmować pogodą?
0: Pewnie, w ogóle zwolnij się.
2: Dobrze, zwalniam się.
0: Jeszcze piosenkę zapowiedzam, już tak pójdziesz.
2: Aha, dobrze, nie, bo już myślałam, że już mam wyjść. Suede, Emotionally Unavailable, to coś o mnie.
0: No to do zobaczenia, Asia.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile

0: Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: A mi się bardzo podoba W pustyni i w puszczy. I książka, i film.
1: Nie wchodź na niego! No nie!
2: Stasiu, zobacz!

0: O, w autobusie i w tramwaju świetnie się czyta. Jak jeżdżę, zdarza mi się to, czasem tak robię. Niestety rzadko mi się zdarza. Fakt, że dzisiaj pytamy o najlepsze ekranizacje książek i komiksów. Marta napisała w odniesieniu do Znachora. Też czytam teraz, żeby sprawdzić, która wersja filmowa jest najbardziej zbliżona do książki. I jednak ta z Anną Dymną. Widziałam też pierwszą ekranizację Znachora, także porównuję powieść do wszystkich trzech filmów. Ale zanim zaczęłam czytać Znachora, czytałam jego kontynuację, Profesor Wilczur, także wiem, jak się potoczyły jego losy po odzyskaniu pamięci. Asiu, polecam, pozdrawiam
1: tylko
0: serdecznie.
1: Tylko proszę nie zdradzać.
0: Nie zdradzę, ale ja to właśnie zaraz się zabieram i czytam.
1: Słuchaj, a to oglądałaś?
2: Witam, Eskero. Jeżeli chodzi o ekranizację, to ja uwielbiam Ślep tęsknot świateł, polska książka, genialny Roa Fritcha, który wcielił się w Dario. Ładna ekranizacja, elegancka ekranizacja.
0: Nie widziałam, bo ja się strasznie boję. Ja wiem, ja odkąd pojawiła się na świecie moja córka Agata, oglądałam tylko filmy z happy endem. Tak mi weszło i dopiero teraz znowu uczę się oglądać dość trudne filmy, no ale przyjdzie taki czas, że obejrzę.
1: Panie Dario, Asia nie oglądała.
3: Czekasz na moich kolegów, a jak do ciebie przyjdą, to mówisz tak, proszę pana.
4: Oczywiście, proszę pana.
3: Dziękuję bardzo, całuję rączki, oczywiście, proszę pana.

0: może to akurat nie jest ekranizacja, ale utwór, który absolutnie też jest związany z kultowym serialem. A już teraz czas na raport Westerok, Ania Kruszyńska w gotowości.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. 3 osoby zginęły, a 3 zostały ranne. Raport zaczynamy od nocnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Drony bojowe uderzyły w obwód odeski. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. W Strzelinie trwa akcja gaśnicza. W rynku płonie wiata śmietnikowa. Zgłoszenie strażacy dostali przed 6 rano. Pierwsze zastępy zastały na miejscu już rozwinięty pożar. Obejmował również elewację budynku na wysokość 3 metrów. Nie ma osób poszkodowanych. Na tę chwilę przyczyny pożaru nie są znane.
1: To jest raport.
2: Po ataku w autobusie w Bielsku-Białej są zarzuty dla sprawcy. 54-latek odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej 3 obywatelek Ukrainy i naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w Bielsku-Białej, ale jak pokazują statystyki, do podobnych ataków dochodzi w Polsce coraz częściej. W 2024 roku policja odnotowała ponad 760 przestępstw z nienawiści, a w 2025 roku ich liczba wzrosła do blisko 1200. Pani Maria, Ukrainka, która od 8 lat mieszka w Polsce, mówi, że z hejtem spotyka się systematycznie.
3: Kiedy zatelefonuje do mnie rodzina z Ukrainy, ja boję się rozmawiać po ukraińsku, dlatego, że miałam taką kiedyś sytuację, kiedy ja zaczęłam rozmawiać po ukraińsku z córką przez telefon. Jeden pan zaczął krzyczeć, po co ja rozmawiam po ukraińsku, tu jest Polska, nie Ukraina.
2: Dodajmy, że zatrzymanemu w Bielsku-Białej mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Prokuratura nie wnioskowała o tymczasowy areszt. Mężczyzna ma dozór policji i zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi.
1: SK Rock Sport.
2: Skuteczny duet Kane i Bellingham kontra Messi. Taki pojedynek dziś wieczorem w drugim półfinale Mistrzostw Świata. Anglia zagra w nim z Argentyną. Abi Celeste są w o 2 mecze od powtórzenia sukcesu z Kataru i obrony tytułu. Wymagający turniej przed polskimi siatkarzami. W Chicago rozegrają ostatnie zawody fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią dziś o 19:00. Obecnie Polacy są na 3. miejscu, więc są blisko awansu do finałów rozgrywek.
0: I pytanie, które wszyscy sobie zadają w głowie, ale się nie przyznają. Czy Lewandowski będzie na trybunach?
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Jaka jest według pani najlepsza ekranizacja książki?
1: Uważam, że film nie oddaje tego, co jest w książce. Nigdy nie lubię oglądać filmu, jeśli przeczytałam książkę, bo to nie do końca się zgadza.
2: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Słuchajcie, jest tyle rzeczy, których człowiek nie widział i nie czytał, a dzisiaj pytamy o najlepsze ekranizacje książek i komiksów. No i jest taka rzecz, którą znam z tekstów, ale w życiu tego nie widziałam.
1: No, to przypomnijmy sobie, o czym mowa, bo państwo słuchając Eski Rock pewnie też znacie to przynajmniej z fragmentów.
2: Ja bym chciał docenić coś, taki film jak Fanatyk, czyli ekranizację o fanatyku wędkarstwa. To jest po prostu arcydzieło, że z czegoś takiego zrobiono film, nakłoniono naprawdę niezłą obsadę i ten film wyszedł naprawdę dobrze.
1: To jest film na podstawie pasty internetowej po prostu.
0: Tak,
1: to jest niejaki Malcolm XD to napisał. No i wiesz, była z tego straszna beka w internecie, a potem Piotr Cyrwus i jego niezastąpione...
3: Karasie jedzą gówno.
4: Karasie jedzą gówno?
3: Sam jesteś gówno ja.
5: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka.
5: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
6: Kawałki, które dobrze rokują.
5: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
6: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
5: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Reklama.

Ja jestem ogromnym fanem książek Johna Grishama. Oczywiście spora część jego książek została zekranizowana i nomen omen sam Grisham do tych filmów pisał scenariusze, ewentualnie uczestniczył przy współtworzeniu. Wiadomo, że te oklepane, tam Raport Pelikana czy Ława Przysięgły, które co chwilę latają w TV, to wszyscy znają na pamięć. Ale na mnie spore wrażenie wywarł film, ekranizacja powieści Firma z 93 roku. Film z 93 roku z młodym Tomem Cruise'em. Co prawda jeden z głównych wątków został przedstawiony w filmie odwrotnie, ale sens na szczęście został zachowany. Naprawdę fajny, mroczny klimat filmu.

0: O rany, gdybyśmy mieli przeoglądać teraz, to chyba nie ma takiego słowa. Gdybyśmy mieli obejrzeć teraz wszystkie te propozycje, które państwo nam podsyłacie, to nie starczyłoby nam, nie wiem, najbliższego miesiąca.
1: Czekaj, bardzo mi się podoba słowo przeoglądać. Ja tylko mam bardzo do was taki poważny apel, jak wgrywacie głosówki albo do nas dzwonicie, to uważajcie.
0: Ale przesłuchać już można.
2: Chciałem powiedzieć tylko, kurde, jestem na pobierze prędkości. Cholera, pojechałem za szybko, tak mnie zaskoczyłem. Chciałem polecić Wyspę Tajemnic Shutter Island. Genialna rola DiCaprio przy okazji wszystkim. Jest po prostu rewelacja.
0: Absolutnie oglądałaś?
1: Tak, jest, ale jak ja się znowu bałam.
0: No, to prawda. Ale z drugiej strony pan prawie został bohaterem serialu Drogówka.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Witam podobnie, bo jakoś tak jeszcze nie mogłem się pogodzić z tym, że się dozłączyłem.
3: 691 613 613.

0: nie warto. Napisał nam człowiek z Poznania przed chwilą.
1: A to nie jest o naszym programie chyba, co? Że nie warto i nie liczy się.
0: Nie wiem, to państwo nam musicie powiedzieć. Proszę państwa, zdradzamy kulisy tego, jak wygląda nasza współpraca. My z Asią nadajemy ze studia w Warszawie. Napisaliśmy do Jara Sobierajewicza, który znajduje się aktualnie w studiu w Poznaniu. Mówimy, Jaro, może opowiesz nam coś o filmie, o ekranizacji książkowej, która zrobiła na tobie wrażenie.
1: Odpowiedział bardzo prosto. Nie.
0: Nie będę z wami rozmawiał.
1: To tak ja do nas napisał. Ja tylko mu napisałam, co jeszcze powtórzę na antenie. Będziesz coś chciał.
0: No, to prawda. Dziękujemy. My tutaj jutro wrócimy. A co z Jarem, to nie wiemy.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
0: A państwo jak zawsze byliście najlepsi.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Reklama.

0: W Wielkopolsce osobówka uderzyła w drzewo, w wypadku zginęły dwie osoby. Pożar sięgał drugiego piętra, w Strzelinie zostało ewakuowanych ponad 20 osób. Nabrał sił pod skrzydłami leśników. Bielik po 2 tygodniach wrócił na wolność.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska zaprasza. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Od tego zaczynamy raport. Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy. Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura. Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u. Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność. Ma zakaz opuszczania kraju. Teraz pilne informacje z dróg i tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Na Krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo. W wypadku zginęły dwie osoby.
2: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
0: To pasażer, który jechał na tylnym siedzeniu osobówki, powiedziała nam Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji. Na miejscu cały czas są utrudnienia w ruchu. Spore problemy kierowców też na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem doszło do wypadku. Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka. W sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka. Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana. Korek ma ponad 5 kilometrów.
1: To jest raport.
0: Pożar sięgał drugiego piętra. Ponad 20 osób zostało ewakuowanych. To w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
3: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
0: Relacjonuje Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie. Ogień został ugaszony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pożaru.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nabrał sił pod skrzydłami leśników i wrócił do natury. Bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica. Osłabionego ptaka znalazł jeden z leśników.
4: Podejrzewamy, że podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Posklejało to mu na tyle pióra, że przez kilka dni nie latał. No, podupadł na kondycji. Dzisiaj taki najfajniejszy dzień dla nas, bo to wypuszczenie zwierzęcia po okresie rehabilitacji, czyli święto wielkie w ośrodku. To już jest ten moment, kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę. Dostał jeszcze rybę, widać, że jest najedzony.
5: Pięknie poleciał.
4: Poleciał, mamy sukces.
5: Nawet było słychać ruch powietrza.
6: Tak, no te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
4: Teraz patrzymy sobie na drzewo, próbuję usiąść.
0: Z Hubertem Zienowskim i Tomaszem Janką z nadleśnictwa rozmawiał Dawid Olszewski. Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS oraz obrączki ornitologiczne, dzięki którym leśnicy będą mogli śledzić jego wędrówki i dalsze losy.
7: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, na północy możliwe słabe opady deszczu, w centrum i na południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 24 do 27 stopni, a na wschodzie do 29 kresek. Chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tam około 21 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
7: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: temacie tego, co mówił Wojtek z Asią, że nie chciałem z nimi dzisiaj gadać. To prawda, ale to nie tak, że ich nie lubię. To jest, wyjaśnię to Państwu, tak, że człowiek wstał przed chwilą. Dopiero się rozkręca, myśli o tym, co mądrego powiedzieć, a tu przychodzi do pracy i od razu mów. Oni są rozkręceni, a ja, tak jak mówiłem, jeszcze jedną nogą w łóżku. No i człowiek by wypadł na antenie jak taki maluch przy Ferrari, krótko mówiąc. A teraz już jakoś tak się rozkręcę i może mi się uda coś mądrego powiedzieć do 12 w kultowych historiach, które się właśnie zaczynają. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 19 lat temu nagrała ten kawałek Amy Winehouse, a teraz zrobili to oni, The Rolling Stones.

0: wcale nie ostra, ale bardzo piękna piosenka. Zespół Perfect Wyspa, Drzewo Zamek. A teraz będziemy w czasach, znaczy będę wspominał czasy przedinternetowe nawet, przedyoutubowe na 100%.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Choć powieść jest bezpośrednio z YouTube'em związana. Teledyski. Państwo pamiętają, była jakaś taka stacja telewizyjna, muzyczna, bardzo piękna. Piękne czasy, kiedy człowiek mógł ją oglądać i nagrywać sobie teledyski na kasety VHS. Łezka wokół się kręci, wiem. Mi też. No w każdym razie wiedzieliśmy o tym, że teledysk do November Rain jest teledyskiem wyjątkowym, pięknym, wspaniałym, doskonale przemyślanym. No ale dopiero po latach okazało się, kiedy pojawił się YouTube, który wszystko przelicza. Każde kliknięcie jest tam odnotowane, że ten teledysk rzeczywiście taki jest. To pierwszy z teledysków nakręconych przed erą cyfrowych takich właśnie rzeczy jak YouTube, który dokładnie 8 lat temu przekroczył jako pierwszy magiczną liczbę odsłon. Miliarda tych, którzy obejrzeli obrazek do tej piosenki.

0: świetny był ten pomysł z tym, by na Telebimach, na ich koncercie pojawiły się teksty piosenek. Czasem Fred Durst tak szybko śpiewa, że człowiek, który nie wychował się z językiem angielskim od przedszkola, to ma problem ze zrozumieniem fragmentów tekstu, no i mógł poodkrywać różnego rodzaju smaczki. Ech, niech wracają jak najszybciej znowu do Polski, bo się na ten koncert kolejny też chętnie wybiorę, jak ten na ten ostatni krakowski. Take a Look Around, zespół Limp Bizkit w Estorock. Pan Jaromaz znów do zgarnięcia płytę Reload Metallica, reedycja właśnie się ukazała. 29 lat, pięknej historii. Choć niektórzy mówią o Metallice, że zdradziła metal. Chciałem takie pytanie zadać, czy zdradziła, czy nie, ale boję się rzucać coś takiego, bo potem się okaże, że będą się Państwo tutaj bić na antenie, a tego byśmy nie chcieli. W związku z tym grzecznie pytam, czy ktoś ma ochotę, by taką reedycję albumu Reload Metallica dostać w prezencie. Messenger Eski Rock do dyspozycji. Proszę śmiało pisać albo nagrywać głosówki. Wiem, dzisiaj dzień bez telefonu, tak? No ale proszę jednak z niego nie rezygnować, bo jest do zgarnięcia płyta. Czekam.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
8: SK Rock. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Nico Beck ogłosił premierę swojego nowego albumu studyjnego Everything Under the Sun, który ukaże się 30 października. Jak czytamy, nowy album to kwintesencja brzmienia Nico Beck, połączenie potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. A więcej o mocnym singlu Rattle the Cage przeczytacie na skrock.pl.
8: SK Rock Radar.
10: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
11: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
12: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Stopiu, zespół Foo Fighters w polskim radiu SK Rock. A teraz, no, ja nie lubię się bawić w rzeczy takie, wiecie, pudelkowe, ale kiedy historia dotyczy muzyki, no to jakoś trochę nie ma wyjścia. Pamiętają Państwo moment, w którym Chris Martin oświadczył, że bierze ślub z Gwyneth Paltrow, połączenie światów muzycznych i filmowych, muzycznego i filmowego, to było coś naprawdę niezwykłego. Wydawało się, że tam będzie wszystko pięknie i wszystko dobrze, no i przez jakiś czas było. Nawet przez długi, bo 13 lat w sumie byli małżeństwem. Ich związek skończył się oficjalnie 10 lat temu. Te kłopoty, które gdzieś tam się pojawiały, gdzieś tam czasem te informacje przemykały do mediów, okazały się być jednak kluczowymi w niemożliwości kontynuowania tego związku. Trouble i Coldplay.

0: Jama Porno, Westy Rock. Czy już Państwo oglądali wywiad z grabarzem w Mielinie? Jest dużo o piłce nożnej. A ponieważ z Krzyśkiem jesteśmy z tego samego miasta, to gdy Krzysiek mówi o tej drużynie piłkarskiej z tego miasta, czyli z Poznania, to gęba się śmieje. Przynajmniej mnie. Państwu może, jak są ze Szczecina, Wrocławia, Gdyni, Gdańska, Łodzi czy Warszawy, może śmiać się trochę mniej, ale serdecznie polecamy. A teraz 10 i raport.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
5: Szereg nieprawidłowości, znamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach na południu Polski. Dostosuje się do potrzeb Dominika L. O. W Radomiu potrzebuje, przebuduje swoje wnętrza.
6: SK Rock. Raport.
5: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim Szpitalu Południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy i płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej.
7: Na jednym z oddziałów nie zapewniono należytego rozdzielenia udzielania świadczeń pacjentom nieodpłatnie i odpłatnie. Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
5: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy. Postępowanie wszczęto po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miał też stworzyć ścieżkę VIP-owską dla polityków KO. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydentów Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. Są to Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik.
6: To jest raport.
5: Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest teraz we Wrocławiu, gdzie zalało ulice. W stolicy Dolnego Śląska ten poranek oznacza trudną drogę do pracy przez korki. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już do niemal 60 akcji.
8: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
5: Relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji.
9: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
5: Wylicza Marcin Bajur z Komendy Świętokrzyskich Strażaków. Niemal cała południowa połowa Polski jest w alertach z powodu intensywnych burz.
6: Słuchacie raportu w ESC Rock.
5: Radomski Kopernik przebuduje swoje wnętrza. Wszystko po to, aby Dominik Hołuj, który uległ ciężkiemu wypadkowi kolejowemu, mógł wrócić do szkolnej ławki. A więcej o tym Anna Badowska.
10: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
1: ESK Rock Biznes.
5: A na początek dane o inflacji w czerwcu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,5% rok do roku, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Ponad połowa, bo 53% Polaków spodziewa się, że istotny wpływ na ich finanse będzie miał konflikt na Bliskim Wschodzie. Kolejne 46% wskazuje na wojnę w Ukrainie. Wynika z badania Banking on Banks, usługi finansowe w czasach niepewności. Na liście obaw finansowych znajduje się też inflacja i rosnące koszty życia, o które martwi się 48% ankietowanych. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,67 zł, a funta 5,07 zł.
1: Pogoda.
5: Dziś pogodnie, na północy słabe opady deszczu, a w centrum i na południu także burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 24 do 27 stopni. Najcieplej dziś na wschodzie, tam 29 kresek. Chłodniej na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, około 21 stopni.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: chết có anh nhé mọi người, có anh chẳng có anh nhé mọi người. Sao yêu sớm, già đi sớm.
1: Nie pamiętam, do której płci Metaliki jest to nagranie. Kocham cię, kochanie moje, ale cover Mana był też bardzo, bardzo fajny. Kwarancik po 10. Metalika do zgarnięcia. Przypomnę, na pewno Kocham cię, kochanie moje nie jest na płycie Reload, którą państwo mogą dziś wygrać. Płyta, która ma już 29 lat. Znaczy mieć będzie dokładnie w listopadzie. Jest do zgarnięcia. No i Pawłowi, uruchomiły się wspomnienia z tamtych dawnych czasów.
2: W tych latach, co powstała ta płyta, to wcześniej słuchałem Various Magics. Z Anitą Lipnicką, jak jeździliśmy na obozy wiślarskie. Potem zobaczyłem Until It Sleeps, teledysk z płyty Load, o ile dobrze pamiętam. Dlatego fajnie by było mieć też płytę Reload.
1: Tak, fajnie. W ogóle fajnie mieć płyty w domu. Ja przynajmniej jestem z tego pokolenia.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jak wyjdzie nowa płyta YouTube gdzieś na jesieni, to też ją mieć będę na półce. A z tej płyty pierwsze nagranie. Street of Dreams.

0: przed nami seria festiwali o nazwie Rykowizna. Within Temptation też się pojawią na tym poznańskim, na pewno. Nie mogę się doczekać spotkania z tymi Holendrami, ponieważ byłem w miejscowości, w której historia się zaczynała. Mam zdjęcie z tabliczką i chcę im pokazać. Myślę, że będą w szoku. Myślę, że tylko prawdziwi fani tam docierają, a jakiś tam dziennikarz z Polski, to będzie dla nich jednak duża niespodzianka. Ciekawe, czy na koncert w Poznaniu wpadnie też ten, który tu z nimi śpiewa, czyli Piotr Grogucki. No dobrze, jeszcze temat Metaliki się pojawi. Do zgarnięcia przypomnę reedycję albumu Reload.
1: Cześć, dzień bez telefonu, a ja właśnie jadę i nagrywam głosówkę. To niezbyt poważne, ale chciałem tylko powiedzieć, w ogóle Przemek z tej strony, to co zacząłeś mówić o tej, czy zdradziła, czy nie, to ja akurat od 90 roku jestem fanem Metaliki i ja ich nigdy nie zdradziłem, zawsze z nimi byłem, nawet jak nagrali Load, Reload, obcięli włosy i tak dalej, i tak dalej. No jestem takim, można powiedzieć, ultrasem trochę.
0: Ultrasem, dobrze, nie chuliganem, bo bym się, panie Przemku, trochę wystraszył.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: No dobrze, państwo kojarzą takiego człowieka, Bret Michaels, grupa Poison, w latach 80. Jeden z takich najgorętszych przedstawicieli, jak ktoś mówił, hairmetalu lat 80. No generalnie człowiek, który już w XXI wieku raczej był takim w schyłkowym okresie kariery, a mimo to pewna telewizja amerykańska, bodaj VH1, zatrudniła go do tego, by prowadził program w telewizji. Nie był to program o muzyce. Ten program nazywał się, z tego co pamiętam, Rock of Love, czyli generalnie był on i były kandydatki. No i te kandydatki miały walczyć o jego, jak to się mówi ładnie, sympatię. Wygrała niejaka Jess Rickleff, 24-letnia dziewczyna, która gdy wygrała, powiedziała, w zasadzie to ona niespecjalnie z tym Bretem ma ochotę gdzieś iść na jakąś randkę i powinien wybrać drugą. A drugą była bodaj Heather. Unskinny Bob, Poison.

0: bilet pewny do nieba bram. No, chętnie bym wszedł w taki temat. Oczywiście, po ile to niebo istnieje. Metallica, do zgarnięcia. Państwo w tej sprawie cały czas się odzywają.
1: Cześć, Jaro. Ja chętnie bym przygarnął taką płytę Metalliki. Jeżeli masz za dużo, to z przyjemnością przyjmę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Śmieję się, bo nigdy, panie Adamie, nie ma za dużo. Cokolwiek byśmy państwu nie rozdawali, okazuje się, że chętnych jest zdecydowanie więcej niż nagród. No ale jeszcze do tego tematu wrócimy. Płytę podaruję komuś po godzinie 11. Tymczasem szykują się do grania Death Rocks.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
5: Bez słuchaczy nie ma radia, a bez radia nie ma radia.
6: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
5: No to prawda, a jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
6: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. To robi się przepiórką wtedy, dobrze?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
9: You're listening to Serge Tankian.
10: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

thing think you move me, but I wanna know for sure.

The Troxy Wild Thing, Westrock. Państwo piszą cały czas w temacie Metallica do zgarnięcia reedycji albumu Reload. Jeszcze do tego tematu dzisiaj wrócimy. Joy Division to teraz taki zespół, który kiedyś przed laty na dobre rozkręcał muzykę nowofalową. W jego składzie był Ian Curtis, który, jak Państwo pamiętają, żył krótko, bo ledwie 24 lata, w maju była rocznica jego samobójczej śmierci. Gdyby żył, wokalista miałby dzisiaj urodziny. Okrągłe 70. Transmission.

0: stawiam się głośno i Państwo też w tym temacie piszą o zdradzie Metaliki, jeżeli chodzi o metal. A to był zespół, który kiedyś mówiono o tym, że zdradził muzykę progresywną, bo poszedł w taki klimat bardziej, no taki przebojowy, tak jak grupa Genesis. Tutaj Yes i ich największy hit z tych lat, gdy już takiego czysto progresywnego rocka nie grali. 11. raport Eski Rock, a potem Queen i Bohemian Rhapsody.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Poszłaś na casting do TVP, kiedy twoja mama jeszcze w ogóle nie była grocholą, znaczy była grocholą, ale nie tą grocholą, bo nigdy w życiu wyszło 3 lata po tym, jak ty poszłaś na casting. Nie jesteś córką grocholi. O,
3: tak.
2: Rolkę
3: z...
2: nie byłaś córką grocholi.
3: Ale rzeczywiście, tak, pierwsze wywiady w telewizji załatwiałam mamie ja, jak wydała książkę. Wiesz, jak jest z promocjami książek, to trzeba szukać wtedy znajomości. Mama znała mnie.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
6: Akcja służb w Poznaniu. 29-latek groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli. Zarzuty dla Macieja Eś. Chodzi o nielegalne finansowanie partii politycznych. W raporcie Tryb Offline. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego.
4: SK Rock. Raport.
6: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Groził, że zabije dzieci z 3 przedszkoli w Poznaniu. 29-latek został szybko namierzony i trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiedział, że do zbrodni użyje maczety, po czym popełni samobójstwo.
7: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi o to,
6: mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
4: To jest raport.
6: Zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś i były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
8: Prokurator uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
6: Śledztwo dotyczy domniemanych milionowych nadużyć przy finansowaniu kampanii przez Polską Fundację Narodową. Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 10 lat więzienia. Chcieli przejść przez ulicę na pasach, trafili do szpitala. Łódzka policja bada przyczyny groźnego wypadku na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiej. 55-latka kierująca Hyundaiem straciła panowanie nad autem, wjechała na chodnik i potrąciła 2 osoby.
9: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
6: Relacjonuje Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji. Kierująca była trzeźwa.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Jest z nami w pracy, na urlopie, a nawet budzi nas ze snu. Dziś Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Ma zachęcić do oderwania się od ekranów smartfonów i spędzenia dnia w trybie offline. Niektórzy świętują, ale nie z własnej woli.
10: Nie bardzo, odwaliłem wczoraj telefon i szukam gdzieś, żeby naprawić.
11: Pan dzisiaj trochę świętuje, tak?
10: Tak jest. nie mam czasu posiedzieć w telefonie. Pracy nie używam telefon, bo dużo mamy klientów i nie ma czasu na to.
11: Jakieś aplikacje takie najpopularniejsze albo może niecodzienna?
12: Instagram.
11: Czyli tego typu rzeczy,
12: tak,
11: standardowo.
12: Dokładnie, standardowo.
10: Używam tylko zadzwonić tam do rodziców, do bliskich, Telegram, bo tam też jakby można napisać znajomym, a tak, no Instagram oczywiście to, wystawić jakąś relację to na 100% jak gdzieś odpoczywasz, a tak na co dzień, standardowe takie aplikacje.
6: Tematem zajął się Krystian Machalica.
1: Pogoda.
6: Z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dziś od 24 do 27 stopni. 24 kreski w Kielcach i Krakowie, 26 w Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Poznaniu, 27 stopni w Lublinie i Szczecinie, a w Warszawie 28 kresek. Chłodniej dziś na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem, tam około 21 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: Reedycja tego albumu oczywiście na 29-lecie. Proszę jeszcze w tej sprawie przez chwilę się do mnie odzywać. Za mniej więcej 10 minut będę podejmować decyzję, komu ją podaruję.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: McCreary w towarzystwie Slasha, McKagana i Smitha, Chada Smitha, między innymi. Takie zestawienie muzyków stworzyło taką właśnie kompozycję.

0: Ira i mój dom w SC Rock. No dobrze, kto dziś dostanie ode mnie płytę w prezencie? Są Państwo ciekawi? Ta propozycja mnie bardzo zaciekawiła, ponieważ ja generalnie nie lubię wesel, nie lubię wyciągania pieniędzy, najpierw na prezenty, potem jeszcze na różnego rodzaju, na przykład składkowe na żarcie. Bardzo lubię takie wesela, śluby, które przynoszą ciekawe rozwiązania. O tym rozwiązaniu usłyszałem na przykład w tej głosówce.
1: Hej, zamiast kwiatów w prezencie ślubnym mamy podarować jakąś płytę, więc pomyślałam, że to dla mnie ta płyta byłaby bardzo dobrym prezentem, który mogłabym przekazać dalej na nową drogę życia.
0: To jest bardzo dobry pomysł. Pani Katarzyno, no i ja taką płytę z przyjemnością młodej parze przez pani ręce podaruję. Gratuluję, proszę się odezwać w temacie adresu do wysyłki nagrody. No to temat rozdawnictwa dzisiaj mamy zamknięty, ale jutro znów będzie reedycja Reload do wygrania.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bardzo lubię sobie marzyć o tym, że mógłbym się przenieść w czasie i pojawić na jakimś koncercie, na którym nie miałem szansy się pojawić. W poniedziałek mieliśmy 41. rocznicę na przykład Live Aid. Oj, bardzo chciałbym być albo w Filadelfii, albo na Wembley. Bardziej chyba jednak w Londynie. A jeżeli chodzi o zespół Pink Floyd, w 94. roku grali ostatnią trasę koncertową i wtedy pojawili się na praskim Strachowie, na tym wielkim, nazwijmy to, stadionie. Kiedy ze słuchaczami byliśmy na koncercie Bruce'a Springsteena, część opowiada mi o tym, że miał okazję zobaczyć ten koncert. No ja wtedy miałem 18 lat i byłem bardzo biedny, więc szans raczej nie miałem. Ale gdybym miał wybrać inny koncert Pink Floyd, który mógłbym zobaczyć na własne oczy, to wybrałbym ten, który miał miejsce 37 lat temu na kanale di San Marco w Wenecji. Wtedy pojawili się na pływającej scenie. Proszę sobie zobaczyć te zdjęcia z powietrza. Tłum ludzi na brzegu, ale i na setkach łodzi przed sceną. Niezapomniany koncert, mówią ci, którzy byli, transmitowany zresztą na żywo do 20 krajów, a tam na miejscu ponoć widzów było podobno 200 tysięcy. Prawie dwa razy więcej zresztą niż planowały władze. No i to miało swoją ciemną stronę, bo sklepy były zabarykadowane, uczestnicy koncertów wspinali się na zabytkowe budynki, załatwiali swoje potrzeby dosłownie wszędzie. Setki ton śmieci, trudne do oszacowania straty w tak zwanej, jak to się ładnie mówi, substancji zabytkowej. No i sprzątanie terenu po koncercie miało też być bardzo drogie. Rozwścieczeni mieszkańcy mieli po koncercie szybko doprowadzić do dymisji burmistrza i rady miejskiej. Zresztą dwóch nawet radnych zostało postawionych przed sądem za zbyt duże koszty, które musiało miasto ponieść po występie Pink Floyd's.

0: pierwsza kupiona kaseta w życiu to była kaseta Michaela Jacksona i album Bad. Stąd tak wielki szacunek mam do między innymi tego nagrania. Choć to oczywiście nie Michael, tylko cover. Alien and Farm, Smooth Criminal. Cóż jeszcze wydarzy się przed godziną 12? Będziemy mówić i grać pewną piosenkę, która zapowiadała koniec stacji radiowych, a raczej gwiazd radiowych z powodu pojawienia się obrazku ruchomego zwanego wideo. Ale najpierw Aerosmith.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Fani zespołu Queen w ostatnich tygodniach coraz częściej zaczynają zadawać pytania o przyszłość formacji. Ta, choć od 2010 roku działa jako Queen i Adam Lambert, to od dłuższego czasu nie koncertuje i nie podejmuje żadnych innych działań twórczych. Teraz głos w sprawie zabrał Roger Taylor i wskazał powód takiego stanu rzeczy, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SK Rock. Radar.
5: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
6: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Jaded i Aerosmith w Esterok. 77 lat temu na świecie pojawił się Trevor Horn, człowiek, który, mówiłem dzisiaj o zespole Yes, nawet kiedyś pojawił się w składzie tej kapeli, gdy odchodził z niej John Anderson. To był też znany producent, który pracował z Tino Turner, z projektem o nazwie Frankie Goes to Hollywood, z Paulem McCartneyem, Sealem, Grace Jones, czy grupą Genesis. Ale to, co najważniejszego w muzyce zrobił, zapamiętamy dzięki tej piosence. Video Killed the Radio Star. The Buggles.

0: Wspominałem o tym, że w poniedziałek minęło 41 lat od Live Aid, gdy Dire Straits pojawili się na scenie stadionu Wembley, pojawili się w towarzystwie tego właśnie pana, który ma swój dość duży udział, przyznajmy, w piosence Money for Nothing. Za moment 12, pan Jero mówi już do usłyszenia. Do jutra.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
14: Dolny Śląsk mierzy się ze skutkami nawałnic. Prezydent Warszawy ma wyciągnąć wnioski po kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym.
15: SK Rock. Raport.
14: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku. W regionie trwa wielkie sprzątanie po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było wczoraj w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy.
16: Większe opady deszczu w obornikach śląskich, około 80 mm. 23 z 34 obozów harcerskich prewencyjnie ewakuowane. W wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
14: Mówi Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiej. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla całej południowej Polski.
15: To jest raport.
14: Rafał Trzaskowski zapewnia, wyciągniemy wnioski z raportu NIK. Opublikowany dzisiaj dokument potwierdza nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje o raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP w szpitalu.
17: My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby nieprawidłowości się już nie powtarzały.
14: Podkreśla prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał też dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysik. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w Szpitalu Południowym Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę.
15: To jest raport.
14: W najbliższy weekend Sieradz Włódzkiem stanie się stolicą polskiego fryzjerstwa, a to za sprawą kolejnej edycji Sieradz Open Hair Festival. Rafał Różycki.
18: To jedyna w Polsce i unikalna w skali Europy miejska impreza plenerowa, która łączy awangardowe fryzjerstwo, pokazy mody i koncerty gwiazd.
19: Warto przyjechać, bo to wydarzenie ma niepowtarzalny klimat.
18: Zapewnia Michał Sitarek z Urzędu Miasta Sieradza. Najlepsi fryzjerzy w Polsce pokażą, co potrafią. Na sieradzkim rynku będą prezentować oryginalne i szalone fryzury, a o muzyczną oprawę tego wydarzenia zadbają m.in. Lady Punk i Artur Rojek.
1: SK Rock Business.
14: Polski rynek motoryzacyjny notuje najlepszy miesiąc od początku roku. W czerwcu zarejestrowano ponad 362 tysiące pojazdów. Wzrost ten napędzały przede wszystkim firmy, które zwiększyły rejestrację o ponad 10% rok do roku. Inflacja w Polsce spadła do celu Narodowego Banku Polskiego. W czerwcu ceny były wyższe o 2,5% niż rok wcześniej, w maju ponad 3%. Główny Urząd Statystyczny podaje, że do wyhamowania wzrostu cen przyczyniły się przede wszystkim tańsze paliwa, transport i żywność. Ekonomiści oceniają, że do końca roku inflacja powinna utrzymać się na podobnym poziomie. Do Gdańska trafi 20 nowych tramwajów z bydgoskiej Pesy. Kontrakt wynosi 524 miliony złotych i obejmuje dostawy najdłuższych tramwajów w Polsce. Każdy będzie miał blisko 47 metrów długości i pomieści 321 pasażerów. Zakup zostanie sfinalizowany z unijnego KPO, a producent będzie miał 3 lata na realizację zamówienia.
1: Pogoda.
14: Polska znów podzielona. Na północy piękna, słoneczna pogoda, a na południu mogą tworzyć się gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają też przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najcieplej dziś w Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy, bo w okolicach 28-29 stopni, w Krakowie, Kielcach i Szczecinie 27, w Poznaniu 21, w Zakopanem 19.

0: Iggy Pop i Last for Life w Estrock. 14 minut po godzinie 12. W środę, 15 lipca 2026 roku, Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do spędzenia ze mną czasu na antenie Eski Rock aż do 15. Teraz, proszę Państwa, zespół, który jest trochę zespołem, albo nawet bardzo zespołem spod naszych skrzydeł i który już dziś o 21.15 zaliczy swój debiut na Colors of Ostrava. Swoją drogą, nasza ekipa jest w Czechach, w Ostrawie, na naszych socialach. Polecam bardzo gorąco. Są relacje, są rolki, na których możecie zobaczyć, co tam w tej Ostrawie się dzieje. No a dziś o 21.15 tegoroczni SK Rockstar, czyli panowie z Flying Bison, zadebiutują na Rec Stage tegoż właśnie festiwalu. Polecam bardzo gorąco. Jeśli nie będą Państwo na miejscu, to na pewno na naszych socialach znajdą Państwo relacje z tego wydarzenia. Flying Bison, Like a Whisper in the Night, teraz w Estrock.
1: Ten kawałek dobrze robi.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

She Sells Sanctuary, to grupa The Cult w Esterok, a my teraz przez chwilkę, proszę Państwa, poczujemy się, jakbyśmy grali w GTA San Andreas i mieli tam nastawioną stację radiową, która nazywa się X. Jedną z piosenek, którą można było usłyszeć w tym radiu, to było Mother grupy Danzig. Ale niewiele osób pamięta, że gdyby nie genialny Rick Rubin, to w ogóle grupy Danzig by nie było. Po rozpadzie Misfits, Glenn Danzig, który śpiewał w Misfitsach, zorganizował zespół, który nazywał się Samhain, i na koncert tego zespołu jakimś dziwnym trafem właśnie trafił genialny Rick Rubin. Spodobał mu się ten zespół i postanowił podpisać z chłopakami kontrakt. Szybko jednak okazało się, że gitarzysta i bębniarz są ciut za słabi do tego, co Rick Rubin dla tej grupy planował, więc zostali po prostu wymienieni na lepsze modele. No i tak powstał zespół Danzig. A Mother? Mother zostało natomiast głównym singlem z debiutanckiego, wyprodukowanego przez Ricka Rubina krążka tej formacji. No to słuchamy. Danzig i Mother w Esterok.

0: Dokładnie w piątek minie równo miesiąc, proszę Państwa, od tego, kiedy udało mi się być na koncercie właśnie tych panów z Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert zresztą, nad którym Maska Rock miała patronat medialny, z czego jestem bardzo dumny, bo to był naprawdę świetny koncert, a wykonanie Use Somebody powaliło mnie na kolana. Tymczasem za chwileczkę w Maska Rock będzie gość, który jesienią ruszy w trasę koncertową po Polsce, promując swój najnowszy krążek Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Artur Rojek już za momencik i syreny przed 13 jeszcze będę miał też dla Państwa prezenty. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
4: Hi, this is Keith Richards.
5: My name is Gary Clark Jr.
6: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

The Rolling Stones and the Stars z ich najnowszego krążka Foreign Tones w Esterok za nami. A ja mam teraz najnowszy krążek grupy Evanescence w rączce i bardzo chętnie komuś z Państwa ten krążek sprezentuję. Dorzucę jeszcze okulary przeciwsłoneczne Eskirok, może jakąś smyczkę, zobaczymy. Żeby ten krążek ode mnie zdobyć, plus gratisy od Eskirok, wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie dotyczące zespołu Evanescence. W którym roku ten zespół po raz pierwszy zagrał koncert w naszym kraju? Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eskirok, oczywiście w formie głosówek. A już teraz Westerok Foo Fighters i These Days.

0: Arctic Monkeys i Do I Wanna Know w Ester Rock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport, bo zbliża się 13, a po raporcie zagram dla Państwa chyba największy przebój grupy Lynyrd Skynyrd. Będzie Sweet Home Alabama.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
4: Czarne chmury nad Czarnkiem. Ostrzeżenia dla kierowców.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Napięcie w PiS-ie. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Wcześniej prezes PiS-u przekazał w mediach społecznościowych, że kierownictwo zajmie się wypowiedziami Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Za chwilę Jarosław Kaczyński ma też wygłosić oświadczenie. A w Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocje tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
7: Ja myślę, że to nie chodzi o na jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
6: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
4: Do sprawy będziemy wracać.
5: To jest raport.
4: Kierowcy muszą uważać na burze i intensywne opady. W tej chwili mierzą się z nimi podróżujący ekspresową siódemką na odcinku Katowice-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do 16. Trudne warunki panują też na S8 na odcinku Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Tarnów. Ostrzeżenia obowiązują w 10 województwach. Zalane drogi, posesje i budynki to skutki gwałtownej ulewy, która przeszła nad Raciborzem przed południem. Sytuacja jest już opanowana, jednak strażacy wciąż prowadzą działania. Do tej pory interweniowali ponad 150 razy, mówi Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
8: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze. Głównie w dzielnicy Ostróg doszło do podtopień wielu budynków.
4: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy.
5: To jest raport.
4: Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Dziecko trafiło do łódzkiego szpitala Matki Polki. Jego stan jest stabilny. Lekarze wspomagają jego oddychanie i przeprowadzają diagnostykę. Dziecko urodziło się w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej już odebrał 3 dzieci. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
9: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zaburzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
10: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży.
9: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę. Po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
4: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby.
5: To jest raport.
4: Wielka machina historii ruszyła. W sobotę pod Grunwaldem odbędzie się rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział weźmie ponad 1000 rycerzy, nie tylko z Polski.
11: Przyjeżdżają do nas regularnie, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii. No i oczywiście gościmy też rycerstwo z Ukrainy.
4: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
1: Pogoda.
4: IMGW apeluje o ostrożność, zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na zewnątrz oraz śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. W centrum i na południu kraju prognozowane są nie tylko opady, ale także burze. Lokalnie może też spaść grad. Podczas burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. Więcej słońca na Warmii i Mazurach oraz na wybrzeżu, a temperatury wahają się od 23 stopni na południowym zachodzie do 29 na wschodzie.

0: Reason i Chuba Stank w Estrock. 13 minut po 13 w środę, 15 lipca 2026 roku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. A teraz taki cytacik maleńki. Obchodów i pompy nie będzie. Będzie płyta, zupełnie nowa, dla mnie bardzo szczególna. Dziękuję nią za sztamę, jaką mamy wy i ja. To słowa Katarzyny Nosowskiej, która w tym roku świętuje 30-lecie swojej działalności artystycznej. Płyta będzie podzielona na trzy części. Pierwsza już się ukazała, 4 utwory. Kolejna ma się ukazać niebawem, tak żeby w połowie października 2026 roku były już dostępne wszystkie utwory z tej płyty. No a jesienią Kasia rusza w trasę. Nosowska XXX, podczas której wykona zarówno największe utwory ze swojej solowej kariery, jak i premierowy materiał. Na koncertowej mapie znalazły się Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków i Łódź. Także proszę łapać panią Katarzynę jesienią na koncertach. A my gramy pierwszy oficjalny utwór z nadchodzącej płyty Katarzyny Nosowskiej, Sos chaosu Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Kędrzec i Plamy na Słońcu w Esterok. Kazik, który znany jest z tego, że potrafi bardzo ostro krytykować chociażby sam przemysł muzyczny. Taka krytyka przemysłu muzycznego również miała miejsce w wykonaniu Toma Petty'ego w jego piosence Into the Great Wide Open. Co prawda historia w tej piosence wygląda jak taka całkiem przyjemna i bajkowa, a jednak mimo wszystko jest to ogromny pstryczek w nos dla tych wielkich wytwórni płytowych, które potrafią bardzo skutecznie zniszczyć artyzm w artyście. Swoją drogą, obrazek do Into the Great Wide Open to jest absolutny majstersztyk, w dodatku z doskonałą obsadą, bo główną rolę gra Johnny Depp, a oprócz tego pojawia się Faye Dunaway, Gabriel Anwar, Terence Trance D'Arby, czy chociażby Matt LeBlanc. No to posłuchajmy, bo to radio, więc teledysku nie włączymy, ale gdyby Państwo mieli ochotę, proszę sobie rzucić okiem. Tom Petty, Into the Great Wide Open.

0: co by o panach z Metaliki nie mówić, to w covery, oj, to oni potrafią. To Whiskey in the Jar, czyli cover grupy Thin Lizzy, no ale nie wolno zapomnieć choćby o Turn the Page, Boba Seegera, czy świetnym coverze Anti-Nowhere League piosenki So What. Metallica za nami, natomiast już na momencik też z Oceanu zespół, ale oni będą śpiewali swoją piosenkę The Offspring i Why Don't You Get a Job już za moment w Esterok.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Ostatnio jak też sama poleciałam sobie samolotem, nie wiem, kilka razy.
3: A to bałaś się wcześniej samolotu?
2: 20 lat nie latałam.
3: Naprawdę?
2: No. Ja zaczęłam latać kilka lat temu. W ogóle nie było możliwości.
3: Ale bałaś się, że spadnie, czy...?
2: Nie, bałam się, że dostanę ataku paniki na pokładzie samolotu. Boję się, że spadnie tak samo jak każdy normalny człowiek. No boi się, że spadnie. No to nie jest nic takiego. Natomiast tak samo dlaczego nie chodziłam w ogóle do programów na żywo? Ja miałam to wpisane w kontrakcie normalnie. Edward Miszczak mi na to pozwolił, że nie muszę chodzić do programów na żywo, bo program na żywo był tym samym, czym samolot, czyli sytuacją bez wyjścia.
3: Sama pracowałaś w programach na żywo.
2: Tak. Potem masz sytuację bez wyjścia, rozumiesz?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szelongowska.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Eric Bass, basista formacji Shinedown, opublikował niezwykle szczere nagranie, w którym poinformował o tym, że musi zrezygnować z koncertowania na jakiś czas. 51-letni muzyk przyznał wprost, że przeszedł dość poważne załamanie psychiczne i obecnie poddaje się specjalistycznej terapii. Co to oznacza dla fanów Shinedown? Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.

to YouTube in a Life w Ester Rock, a ja przypominam, że cały czas mam dla Państwa najnowszy krążek grupy Evanescence zatytułowany Sanctuary. Do tego krążka dorzucam smycz Eski Rock i okulary przeciwsłoneczne z logiem Eski Rock, rzecz jasna. Jeśli chcą Państwo ten krążek ode mnie dostać, plus jeszcze dodatkowe gadżety, to na Messengerze Eski Rock w formie głosówki wystarczy odpowiedzieć mi na pytanie, w którym roku po raz pierwszy grupa Evanescence zagrała koncert w naszym pięknym kraju. Czekam na Państwa głosówki jeszcze przez chwilkę, a po 14 rozwiążemy naszą dzisiejszą zabawę i ktoś z Państwa dostanie ode mnie płytę Evanescence. Tymczasem w Ester Rock teraz Oasis i Stop Crying Your Heart Out.

0: Shiny Happy People to grupa R.E.M. w Estrock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport w Estrock, punktualnie o 14, a po raporcie mam dla Państwa numer Jeremy grupy Pearl Jam.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Daj spokój a propos tego umyty, to rzeczywiście leje po prostu jak z cebra, od Krakowa po Poznań przez Wrocław oczywiście. No i niestety tam, bo tam jest masakra. Ale przejdzie koło 12, już przestanie na pewno leć. Nawet koło 11 już ominie.
3: Nie będę przypominał, kto o 6.05 mówił, ładna pogoda w całej Polsce, będzie przyjemniej, w ogóle fajniusio.
2: Ja zawsze najbardziej kochałam Marvela, chociaż z DC Batman Nolana był genialny. Natomiast uwielbiam taki fragment w Deadpoolu. Przychodzi taki mroczny, zły charakter. Deadpool patrzy na niego, mówi: Boże, jakiś ty mroczny, urwałeś się z DC. I bardzo to było fajne.
3: Słuchaj, w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz.
2: Naprawdę?
3: Absolutnie.
2: Co ty mówisz?
3: Kompletnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.
6: Są propozycje zmian w ochronie zdrowia. Prezes PiS szuka koalicjantów.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu, normy na liczbę pacjentów zamiast łóżek i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowę o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Swoje propozycje przekazały dzisiaj władze związku, które narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
8: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
6: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca OZZL Lekarzy. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkami od reguły.
9: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
6: Mówi Filip Pierlejewski, onkolog. Jutro w Warszawie odbędzie się również posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia.
10: To jest raport.
6: Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu. Jak podkreślił Jarosław Kaczyński, nie jest jeszcze jasne, czy będzie to bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny.
11: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
6: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem, Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, że dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej.
4: SK Rock Biznes.
6: Rada Przyszłości przyjęła pierwsze rekomendacje dotyczące długofalowego rozwoju Polski. Obejmują one m.in. wzmacnianie suwerenności technologicznej, wsparcie badań i innowacji, rozwój polskich firm technologicznych oraz lepszą ochronę dzieci i młodzieży w internecie. Propozycje trafią teraz do analizy w odpowiednich resortach i instytucjach publicznych. Inflacja w lipcu i w sierpniu ma utrzymać się w pobliżu celu Narodowego Banku Polskiego, a to zdaniem ekonomistów może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego we wrześniu. Cztery nowe pociągi PESA wyjadą na trasy łódzkiej kolei już za tydzień. To pierwsze z 14 składów kupionych przez województwo łódzkie. Nowe pociągi będą stopniowo kierowane na najbardziej obciążone linie. Każdy pomieści do 350 pasażerów i rozpędzi się do 160 km na godzinę. A ja jeszcze tylko przypomnę, że bydgoska PESA podpisała właśnie kontrakt na 20 nowych tramwajów, które trafią do Gdańska.
4: Pogoda.
6: 10 województw z alertami. Dotyczą one burz, które przejdą przez południową Polskę, a będą im towarzyszyć ulewne deszcze i silny wiatr. Na wybrzeżu Warmii i Mazurach z kolei słonecznie. Najcieplej teraz w Rzeszowie, Lublinie i Łodzi, bo w okolicach 28 stopni, w Poznaniu i Zielonej Górze 18, w Zakopanem 16.

0: nie przestawaj wierzyć. Don't Stop Believin' i utwór Journey w Esterok na początek kolejnej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Proszę sobie wyobrazić, że 381 blisko milionów odtworzeń ma ten numer w wersji official audio, a w wersji tej mojej najbardziej ukochanej, czyli z 81 roku z Houston, w wersji oczywiście live, prawie pół miliarda odtworzeń tylko na samym YouTubie. Nie wspominam już o innych serwisach streamingowych. To tylko potwierdza moją teorię, że jest to jeden z najpiękniejszych i najlepszych numerów rockowych w historii tej muzyki. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Ciekawe, czy za kilkanaście lat powiemy to samo o piosence Evolution grupy Nothing But Thieves. Póki co, to jest świeżynka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Radio Gaga to Queen w Estrog. Piosenka o miłości do radioodbiornika, a w zasadzie do radia jako instytucji. I wcale się nie dziwię, że ta piosenka powstała, szczególnie, że wówczas, kiedy powstawała, konkurencją stawały się telewizje muzyczne, których już praktycznie nie ma, a radio zostało. No ale jak można nie kochać radia, skoro na przykład w radiu można dostać prezenty i to takie naprawdę całkiem fajne. Dziś w ramach prezentów mam dla Państwa okulary przeciwsłoneczne, mam dla Państwa smycze z Kirok, no ale przede wszystkim najnowszą płytę grupy Evanescence zatytułowaną Sanctuary. Pytałem o to, kiedy po raz pierwszy grupa Evanescence pojawiła się w naszym kraju, no i z odpowiedzią pospieszył Przemo.
1: Witam, z tej strony Przemo, Mazury. Evanescence zagrał pierwszy koncert w Polsce 20 czerwca 2017 roku. Akurat pamiętam, bo to były moje 28 urodziny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy Cię bardzo gorąco, Przemo, i z okazji tych 28 spóźnionych urodzin wszystkiego najlepszego. Spóźniony prezent też na te 28 urodziny do Ciebie leci pocztą. Gratuluję. A teraz piosenka, która niezależnie od tego, o czym by była, i tak wywołuje uśmiech na twarzy, a to przez to, że zaśpiewana jest z takim potężnym uśmiechem, który płynie aż z głębi serca. Spin Doctors i Two Princes Westerok.

0: muzyka, Piotr Banach, słowa, Katarzyna Nosowska, gościnnie Edyta Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja w Esterok za nami, a przed nami, proszę państwa, historia sprzed 35 lat o pewnym amerykańskim zespole punkowym, który to nawiedził w 91 roku nasz piękny kraj. To już niebawem w Esterok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock. Zapraszam, Michał Cieślik. Reklama.

Aerosmith i Youngblood i My Only Angel w Esterok. A ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę zespołu, który 35 lat temu po raz pierwszy do naszego kraju przyjechał. To była jesień 1991 roku i panowie zagrali 3 koncerty w Gryfinie, Bydgoszczy i Białymstoku odpowiednio 10, 11 i 12 listopada. Frekwencja na tych koncertach była, no, powiedzmy sobie, średnia. Nikt wówczas nie przypuszczał, że 3 młodych chłopaków zza oceanu za kilkanaście lat będzie jednym z największych zespołów punkowych w historii tej muzyki. A mówię tu o zespole Green Day, którego zresztą pierwsza wizyta w Polsce jest bardzo dobrze udokumentowana. Jest nawet film na ten temat zatytułowany A jednak tu byli. Gdyby Państwo mieli okazję go obejrzeć, polecam bardzo gorąco, bo ten film pokazuje zupełnie innego Green Day'a niż znamy go dziś. A my słuchamy Green Day'a w Esterok, Wake Me Up When September Ends teraz.

0: Dorosłe dzieci to Turbo w Estrock. Widziałem tych panów na żywo w ubiegły czwartek w Namysłowie na Czochraj Bobra Fest. Świetny koncert z niespodziankami, bo proszę sobie wyobrazić, że podczas jednej piosenki gościnnie na scenie pojawiła się Ania Ortodoks z Kloster Keller. Tym numerem żegnam się dzisiaj z państwem, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny na antenie Eski Rock. Już za chwileczkę moje miejsce zajmie Michał Cieślik. My natomiast słyszymy się już jutro, punktualnie o 12. Łukasz Szaciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majuszki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Estrock Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Estrock Rock. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Estrock Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 Estrock Rock.
8: W Estrock Rock.
7: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Estrock Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama. To jest SK Rock.
11: Wielkie sprzątanie po nawałnicach w Raciborzu. Kamizelki nożoodporne dla ratowników medycznych.
12: SK Rock. Raport.
11: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. W Raciborzu trwa sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad miastem przed południem.
13: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podtopień.
11: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują jeszcze do wieczora.
12: To jest raport.
11: Antyukraińskie banery w Owińskach pod Poznaniem. Policja zatrzymała 2 osoby. W nocy mieli wywiesić hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. To 2 Polacy w wieku 29 i 49 lat.
14: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
11: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.
12: To jest raport.
11: Ułatwienia w szkole Dominika Hułaja. Chłopak, który wpadł pod pociąg w Woli Wierkowickiej we wrześniu, ma wrócić do pierwszego LO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Miasto przekazało szkole 42 tysiące złotych, by dostosować się do potrzeb chłopaka.
15: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkolnym, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
11: Mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
16: Wiadomości Radia Plus.
11: Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają być w każdej karetce na wypadek niebezpiecznych interwencji. W Kujawsko-Pomorskiem do medyków trafiło 240 kamizelek.
17: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest 2-osobowy, to 2 kamizelki.
18: Mamy na sobie taką kamizelkę.
17: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
18: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
17: No to taka specjalnie tutaj dla państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
11: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy. W samej Bydgoszczy dochodzi rocznie do około 25 przypadków fizycznej agresji wobec medyków.
16: Pogoda.
11: Deszczowo i burzowo jest teraz od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kilku kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu. Meteorolodzy z IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu dla 10 województw. Dotyczą one centralnej i południowej Polski. Synoptycy prognozują porywy wiatru do 115 km na godzinę i lokalnie do 90 mm deszczu. Alerty obowiązują do północy.

0: More Than a Feeling. No i zespół Boston. SC Rock nie w Bostonie, a Atlancie. Czyli tak w dół mapy USA trzeba zjechać i trochę na zachód i tam właśnie dziś drugi półfinał mundialu. Argentyna, Anglia. No taki mecz z podtekstami, bo wiadomo, momentami burzliwa była wspólna historia tych dwóch krajów. No to kto? Messi wraca do siebie, czy Harry Kane, albo Bellingham? No a wczoraj, nie powiem, podobało mi się, aż chciało się polecieć klasykiem. Hiszpanio, Hiszpanio, co ty robisz? No właśnie, Hiszpania teraz czeka na swojego rywala w finale tegorocznego mundialu. Jakie państwo mają typy?
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Bo zakładam, że jakieś macie. Chyba, że was piłka nożna w ogóle nie interesuje, no to też zakładam taką możliwość. 13 minut po godzinie 15, to jest środa, 15 lipca. A ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Do 18 będziemy razem w SC Rock. Nie jestem sam, jestem z prezentami. O nich więcej już za chwilę. Teraz jeszcze Suede, Emotionally Unavailable.

0: To była grupa Guano Apes i Big in Japan w ST Rock. Jak wspominałem, nie przychodzę tutaj dzisiaj do Państwa z pustymi rękami, mam prezent. Jeżeli ktoś słuchał wczoraj między 15 a 18, ten pewnie się domyśla, co to za prezent, a szczegóły zdradzę już za parę chwil. To przydarzy się dobra okazja, bo przy okazji Kazika o tym wszystkim opowiem. Kazik z kwartetem Proforma już niebawem.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Gdybym miał kogoś, to Kwazik... Jeszcze raz, cofamy taśmę. To Kazik z kwartetem Proforma, żeby nie było, da, Kazik z Kultem w ramach tegorocznej rokowizny, to przy okazji tego poznańskiego koncertu. No ja właśnie o rokowiznie chciałem teraz powiedzieć, ale wcześniej jeszcze słucham pana w jakiej sprawie? A, no chyba, że tak. Ozzy Osbourne, Crazy Train. No tak, Kultu w Gdańsku nie będzie, ale za to Koma, Acid Drinkers, Nocny Kochanek, Illusion, jak najbardziej na goście z zagranicy, Airborne, Avatar, Royal Republic. I ja będę miał dzisiaj dla państwa właśnie karnety na festiwal Rokowizna w Poznaniu, na ten pierwszy przystanek na tej sierpniowej trasie. 7-8 sierpnia, Polsat Plus Arena Gdańsk. No i bilety na ten właśnie festiwal w prezencie przed godziną 18, także proszę być blisko radia i prośba o czujność. A zanim raport, to jeszcze Ozzy.

0: Crazy Train i Ozzy Osbourne w Easter Rock. All aboard, jak słyszał Ozzy na początku. Tak, zapraszam wszystkich na pokład. No i do 18 tutaj jesteśmy razem w Easter Rock. Zbliżamy się póki co do 15.30. To oznacza, że za chwilę skrót najważniejszej informacji w raporcie. A niedługo potem połączymy się z Ostrawą, gdzie dzisiaj rozpoczyna się kolejna edycja festiwalu Colors of Ostrava.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przypomnę, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Polskie myśliwce zostały poderwane nad Bałtykiem po wykryciu rosyjskich samolotów obserwujących ćwiczenia obrony powietrznej. Maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni, ale w działaniach uczestniczyły także szwedzkie myśliwce.
6: To jest raport.
7: Zamiast scrollować telefon, poczytajmy książkę. Akcję organizuje Biblioteka Kraków z okazji Światowego Dnia Bez Telefonu.
8: Chciałabym pani zaproponować alternatywę dla ekranu.
9: No tutaj akurat pani mi dała romans, bo ja jestem z epoki romansów.
10: Dla osób, które scrollują telefony, które przeglądają telefony, mamy przygotowane książeczki. Dla osób, które czytają książki, mamy przygotowane torby biblioteczne. Dla dzieciaków mamy takie tramwaje kartonowe. Promujemy czytelnictwo.
7: Wyjaśnia Krystyna Gębczak-Lenart z biblioteki w Krakowie. Bibliotekę na szynach będzie można spotkać jeszcze między 16 a 17 na trasie linii numer 1.
6: SK Rock Sport.
7: Po porażce Francji z Hiszpanią 0-2 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata niespokojnie było w Paryżu. Policja zatrzymała 141 osób, głównie za używanie petard przeciwko funkcjonariuszom i służbom ratunkowym. Według władz nikt nie odniósł poważnych obrażeń. W stolicy Francji porządku pilnowało około 7 tysięcy policjantów i żandarmów. A dziś poznamy drugich finalistów. Pierwszy gwizdek Anglii-Argentyna o 21. A po mundialu co najmniej 15 reprezentacji będzie miało nowych selekcjonerów. Z posad odeszli lub zostali zwolnieni m.in. trenerzy Niemiec, Holandii, Portugalii, Meksyku i Chorwacji. Część zmian była planowana wcześniej, inne są efektem rozczarowujących wyników na mundialu. W czwartek poznamy zdobywcę piłkarskiego Superpucharu Polski. Na stadionie w Poznaniu mistrz kraju Lech zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski Górnikiem Zabrze. Pierwszy gwizdek o 19.
0: No właśnie, co tam mundial? Najważniejsze, że wraca Ekstraklasa.
7: Jest.

0: To był Manam w Esterogi Luciola. 23 minuty pozostają do 16. Mówiłem, że połączymy się z Ostrawą, gdzie dzisiaj rusza tegoroczna edycja festiwalu Colors of Ostrava. My oczywiście mieliśmy dla Państwa bilety na ten festiwal. No i rzecz jasna, wysłaliśmy tam naszą ekipę. Z tego, co widzę, wczoraj z Hanka Nanzi w Warszawie, dziś w Ostrawie na koncercie i między innymi na ten temat nasza ekipa festiwalowa. Halo, halo!
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michale. Kłaniamy się z pierwszego dnia festiwalu Colors of Ostrava. Klaudio, to były wielkie emocje już na początek tego festiwalu.
2: Wielkie, z bliska zobaczyliśmy z Hanka Nanzi.
1: Dokładnie i nie wiem, czy Skin by sobie tego życzyła, gdyby mi to powiedział, ale Tobie powiem i Państwu powiem, jest przepiękna.
2: Jest piękna.
1: Niesamowite. Z Hanka Nanzi specjalnie dla słuchaczy i widzów Eski Rock, bo będzie to do podejrzenia na naszych socialach, a sporo emocji przed nami.
2: Tak, 21 Pilots na koniec tego dnia, a przed nimi Flying Bison.
1: A oprócz tego masa innych atrakcji, bo festiwal Colors of Ostrava to jeden z najpiękniejszych festiwali w Europie. Sporo paneli dyskusyjnych, sporo atrakcji, no i fantastyczne dźwięki, które popłyną ze sceny. Obserwujcie nas na socialach, a my na antenie Eski Rock meldujemy się niebawem.
0: Trzymamy za słowo, ahoj, także będziemy się słyszeć jeszcze przed godziną 18 z Dawidem i Klaudią i połączymy się z Ostrawą. Ciekaw jestem, czy znalazłyby się takie osoby, które wczoraj widziały z Hanka Nanzi w Warszawie i dzisiaj wybierają się do Ostrawy na koncert z Hanka Nanzi właśnie na tym festiwalu Colors of Ostrava. Jeżeli takie osoby są, to proszę, niech się ujawnią. A w międzyczasie zagram Państwu Def Leppard, Rejoice przed nami.

0: Przyznam szczerze, to miejsce z rock'n'rollem jakoś słabo mi się kojarzy, no ale cóż, no, trzeba zaszczepiać rocka na nowy grunt. Może wyszli z takiego założenia właśnie. Zespół Def Leppard z nami, który ten najbliższy koncert, który odbędzie się za 2 tygodnie, da w Dubaju. No chyba tam jeszcze ich nie było. Rejoice i Def Leppard już za nami w Ester Rock, więc robimy sobie teraz chwilę przerwy, po niej wracamy z Judas Priest.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
4: I was

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuje lubieżnie co wieczór.

0: Jedwab i Róże Europy w Asterok, to już na koniec tej pierwszej godziny naszego środowego spotkania. Za 3 minuty będzie 17. Wróć, jaka 17, 16. To się pośpieszyłem. Za chwilę najlepszy raport w Esterogat. Kolejną godzinę, czyli tuż po godzinie 16, rozpoczniemy od numeru tych, którzy już w ten weekend dwa razy zagrają na Narodowym w sobotę i niedzielę. System of a Down, tuż po 16, po raporcie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors Owostrawa. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Jerajewicz.
1: Reklama.

0: Przemysław Czarnek w tarapatach. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu w Łodzi.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Mają rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Właśnie teraz przy Nowogrodzkiej rusza spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. W partii sytuacja jest napięta w związku z wypowiedziami Czarnka na temat Ukrainy i ich krytyką ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiSu przekonują jednak, że będzie to rutynowe spotkanie. A rzecznik partii Rafał Bochenek podkreśla, że Jarosław Kaczyński musiał w tej sprawie zabrać głos.
2: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
0: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje jednak, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
3: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
0: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy.
1: To jest raport.
0: Pracowali bez umów, nie mieli zezwoleń na pracę, a także dokumentów pobytowych. Funkcjonariusze placówek Straży Granicznej w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w trzech podmiotach gospodarczych. Aż 57 z 92 cudzoziemców pracowało tam nielegalnie, mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
4: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców. Na mocy przepisów osoba odpowiedzialna za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi podlega karze grzywny nawet do 50 tysięcy złotych.
1: To jest raport.
0: Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Taki poród zdarza się w tym szpitalu położniczym raz na 10 lat. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
5: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem. Później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
6: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam być, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
5: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
7: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
5: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: A że jest to nie lada przedsięwzięcie logistyczne dla rodziców, wypisywane będą pojedynczo.
8: Pogoda.
0: Do północy będą obowiązywać alerty dla południowej Polski, a dotyczą one burz, ulewnego deszczu i silnego wiatru. Na północy za to słonecznie. W nocy właściwie w całym kraju notować mamy w okolicach 15 stopni. W czwartek najcieplej na zachodzie i południu termometry mogą wskazać nawet trzy dyszki.

0: The Sound of Silence i Disturbed, Westerok, wcześniejsze System of a Down i Toxy City. Przypomnę, w ten weekend, w sobotę i niedzielę, dwukrotnie na narodowym koncert System of a Down. Właśnie, z kim się widzimy? Aha, 12 minut po 16. Od pana Pawła dostaliśmy na Messengerze filmik z tą ścieżką dźwiękową. Tak, to oczywiście tak to brzmiało wczoraj w Warszawie, dziś Skankanazji na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach. Z którym to festiwalem się w tej godzinie połączymy na pewno, ponieważ tam na miejscu nasza ekipa, polecamy nasze social media, relacjonujemy z Ostrawy na bieżąco. Ja pytałem, czy znajdzie się ktoś, kto wczoraj był na Skankanazji w Warszawie, a dziś będzie w Ostrawie. No i pan Paweł pisze na naszym Messengerze, jakbym miał możliwość, to koleżanka zawiozłaby mnie motorem, może w 2 godziny byśmy się wyrobili. Potem jeszcze dodaje 300 kilometrów z Łodzi, 2 godziny. Koleżanka mówi, że średnia 150 kilometrów na godzinę. Bez problemu. Oczywiście żartowałem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To pan Paweł oczywiście. Jak wiadomo, bezpieczeństwo, limity prędkości to sprawa kluczowa. 13 minut po 16. Ukłonę raz jeszcze. Michał Cieślik z tej strony, a przy tym kawałku ostatnio mam takie ciary normalnie. Nowa wersja wielkiego hitu Amy Winehouse, która znalazła się na nowej płycie The Rolling Stones. You Know I'm No Good. Przed nami.

0: Last Resort i Papa Roach w SC Rock ledwie miesiąc temu grali w Polsce. No i proszę bardzo, wracają po paru miesiącach, 16 listopada znowu zagrają nad Wisłą, tym razem w katowickim Spocku. Papa Roach, bardzo lubią u nas bywać ostatnio, więc w 2026 na razie dwie zapowiedziane wizyty tej grupy w Polsce. Last Resort już za nami, 22 po czwartej. T-Love za chwilę.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

To jest Tilavi, syn miasta w Est Rock. To na naszym Messengerze jeszcze od pana Marcina dostałem filmik z tą oto ścieżką dźwiękową. Halo, ścieżko dźwiękowo, chcemy cię usłyszeć. Poznają państwo, prawda? To oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej filmiku nadesłanego z Berlina, ze Stadionu Olimpijskiego, ponieważ tam tydzień temu zespół System of a Down pojawił się na koncercie i pan Marcin miał to szczęście, żeby na tym koncercie się pojawić i doświadczyć tego na żywo. Powtórka już w ten weekend w Warszawie, dwa koncerty. 28 po czwartej, za chwilę raport w SC Rock.

0: Salvation i The Cranberries w SC Rock. Dochodzi 16:30. Michał już dotarł.
1: Tak, jestem. Dzień
0: żeby
1: dobry.
0: Żeby nie powiedzieć, przybył do studia.
1: Przybyłem, Michał przybyła, tak jest.
0: Tak jest. Za chwilę skrót najważniejszej informacji w raporcie. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
4: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
5: Bez słuchaczy nie ma radia. A bez radia nie ma radia.
6: Ja się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
5: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
6: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. To robi się przepiórką wtedy, dobrze?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SC Rock. Raport.
1: Podejrzenie salmonelli i sanepid w akcji. To w powiecie limanowskim w Małopolsce. Co najmniej do końca tygodnia nie będą tam działać 3 niepubliczne przedszkola, w których dzieci skarżyły się na problemy żołądkowe.
8: Obecnie mamy zgłoszonych 24 zachorowania u dzieci, z czego 18 osób wymagało hospitalizacji. W obecnym etapie postępowania epidemiologicznego źródło zakażenia nie jest jeszcze ustalone. Trwają badania laboratoryjne. Cały czas czekamy na wyniki.
1: Mówi Renata Krzysztof z sanepidu w Limanowej. Trwa ustalanie źródła zakażenia.
7: To jest raport.
1: Wielka inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbędzie się już w tę sobotę, ale już od dziś na polach, gdzie w 1410 roku wojska polskie starły się z krzyżackimi, możecie odwiedzić średniowieczne obozowisko.
9: Są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów. Jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych.
1: Podkreśla Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o 15:00.
7: SK Rock Sport.
1: Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
10: To rewanż za Mistrzostwa Świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
1: Komentuje szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara. Faworytem bukmacherów, choć z niewielką przewagą, jest Anglia, ale Argentyna, jak słyszymy, nie stoi na straconej pozycji.
10: Obecność Leo Messiego i kapitalna jego gra podczas tych mistrzostw po raz kolejny, po raz enty. Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny i to od niego tak naprawdę najwięcej w tym zespole zależy. Argentyna też ma dużo szczęścia.
1: Początek meczu o 21:00, a w finale czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję.

ONF, Esterok, kiedy powiem sobie dość, no państwo sobie absolutnie dość nie mówią. Nie no, fajnie jest się tak czasami pochwalić, tym bardziej, że jest się czym chwalić, o może w ten sposób. Pan Paweł kilka chwil temu, pan Paweł, dobrze mówię, nie, to był pan Marcin, który wysłał nam tutaj filmik z koncertu System of a Down w Berlinie. Pan Mieszko z kolei podsyła filmik z tą ścieżką dźwiękową, też System of a Down, tym razem z Paryża. Można? Można, oczywiście. No dobrze, to niech się państwo bawią, niech dalej uprawiają tę turystykę koncertowo-festiwalową. A propos tej właśnie, my w ten weekend, weekend to dopiero środa, ale dla niektórych to jest weekend już, bo w Ostrawie rozpoczął się festiwal Colors of Ostrava, my tam jesteśmy oczywiście na żywo, relacjonujemy w naszych social mediach, także polecamy serdecznie, ponieważ tam, oj tak, dużo się dzieje. I w naszych social mediach, i na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach. Trochę ponad 20 minut do 17 nam pozostaje. Unconditional przed nami Foo Fighters Westerok.

0: And Conditionally Foo Fighters Wester Rock, tymczasem miesiąc mija od ich koncertu w naszym kraju. No i piękne wspomnienia, nie powiem, miałoby się ochotę na powtórkę. Mam nadzieję, tak a propos, że Państwo jeszcze nie zapomnieli, że mam prezent w postaci karnetów na festiwal Rokowizna do Gdańska. To już w sierpniu, w weekend 7-8 sierpnia, Airborne, Avatar, Coma, Acid Drinkers, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion. Między innymi ci wykonawcy pojawią się na tym pierwszym przystanku tegorocznej Rokowizny i proszę być blisko radia, bo już lada moment będę miał karnety na ten właśnie festiwal.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: Wanted Dead or Alive. To był Bon Jovi Westerok. Wcześniej jeszcze Metallica, Nothing Else Matters. Tak kończymy tę drugą godzinę naszego środowego spotkania. Trochę ponad 3 minuty pozostają do godziny 17. Raz jeszcze przypomnę, tuż po 17 będę miał prezent, czyli karnet na festiwal Rokowizna w Gdańsku. To już na sierpień, jeżeli ktoś jest zainteresowany i chciałby się tam pojawić, no to bilet w prezencie ode mnie już za parę minut. Wcześniej, punktualnie o 17, najnowszy raport, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Erste Rock.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Szalongowska, jestem córką Katarzyny Grocholi. Bardzo serdecznie zapraszam do Meliny. Nigdy nie sądziłam, że mam takie zdanie.
1: Melina w Erste Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Kolejna prowokacja Rosji. Zbiorowy spór w grupie Azoty.
2: Eska Rock. Raport.
1: Minęła 17, Michał Przybyła, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczenie zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy. Po nawiązaniu kontaktu i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, maszyna oddaliła się w kierunku Rosji.
1: Michale, dziękujemy.
2: To jest raport.
1: Usłyszał zarzut, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 29-latek z Poznania w internecie groził, że zabije dzieci z przedszkoli. Szczegóły tej sprawy zna Dominik Rutkowski. Dominiku, jaki zarzut usłyszał mężczyzna?
4: Przygotowania do zabójstwa, a to po tym, jak w internecie napisał, że planuje zabić dzieci maczetą. Co więcej, stworzył ankietę, dając użytkownikom portalu wybór, w którym z 3 przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
5: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
4: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
2: To jest raport.
1: Liczymy na konstruktywne rozmowy. Jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na rozpoczęcie sporu zbiorowego przez związki zawodowe. W specjalnym oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów i podkreśla, że dialog ze stroną społeczną ma być prowadzony w bardziej przejrzystej formule. Zarząd analizuje wszystkie zgłoszone postulaty, jednocześnie kontynuując działania związane z odbudową sytuacji finansowej firmy.
6: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
1: Przekonuje Joanna Cendrowska z biura prasowego Grupy Azoty. Według władz pierwsze rezultaty widać już w wynikach za 2025 rok oraz pierwszy kwartał tego roku. Spółka przypomina również o czerwcowej wypłacie nagrody specjalnej dla pracowników.
2: To jest raport.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego. Przeciętnie spędzamy ze smartfonem w ręku od 3 do 5 godzin dziennie. Telefon daje nam poczucie bezpieczeństwa, mówi psycholog Edyta Jakielaszek.
7: W obecnych czasach faktycznie dużo potrzebujemy chyba tego poczucia bezpieczeństwa, bo ten telefon jest przy nas praktycznie cały czas bardzo blisko. Telefon to jest też kontakt z naszymi najbliższymi osobami. Z tego punktu psychologicznego nie jesteśmy też samotni. Ten telefon jakby daje nam też możliwość tego, że my ten kontakt z drugim człowiekiem mamy praktycznie na wyciągnięcie ręki.
1: Niestety częste spoglądanie na smartfon może na nas wpływać negatywnie. Badania potwierdzają, że częste korzystanie z telefonów obniża poziom skupienia i pogarsza pamięć. Ponadto może obniżyć samopoczucie, podnosić poziom stresu i powodować problemy ze snem.
0: Pogoda.
1: IMGW apeluje o zachowanie ostrożności, zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na zewnątrz i śledzenie bieżących komunikatów pogodowych. W centrum i na południu kraju prognozowane są intensywne opady deszczu oraz burze. Lokalnie możliwe są również opady gradu, a temperatura waha się teraz od 23 stopni na południowym zachodzie do 29 na wschodzie kraju.

0: Podcast Rezerwat w SC Rock, 14 minut po 17. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania. Pan Tomek, to w jakiej sprawie?
1: Witam w sprawie konkursu na grokowiznę. No nie udało się wygrać dzisiaj płyty Evanescence. Może uda się te bilety zgarnąć na rokowiznę.
0: Panie Tomku, proszę nie przegapić skrętu w prawo. No i to jest ten właśnie moment, kiedy będzie można do mnie napisać w sprawie karnetu na festiwal Rokowizna. To oczywiście mowa o tym pierwszym przystanku, pierwszej odsłonie tegorocznej rokowizny. 7-8 sierpnia, Gdańsk, Polsat Plus Arena. Airborne, Avatar, Comas i Drinkers, Perturbator, proszę bardzo, się pojawi. Royal Republic to goście ze Szwecji, Nocny Kochanek, Illusion i inni. I proszę mi powiedzieć w głosówce, którą Państwo wyślą na naszym Messengerze, który z wykonawców, którzy pojawią się w Gdańsku na rokowiźnie, 3 lata temu, jak dobrze pamiętam, jak mnie pamięć się myli, nagrał własną wersję tego utworu, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. Zaopiekuj się mną, Rezerwat.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i takie właśnie zadanie dla Państwa w zamian za podwójny karnet na rokowiznę w Gdańsku. To czekam na odpowiedzi na naszym Messengerze, czekam na głosówki, a w tak zwanym międzyczasie nowy singiel Street of Dreams.

0: Linkin Park, we strogi Burn It Down. 15 lipca w kalendarzu. Czy to oznacza, że właśnie pękła ćwiartka? Staje się 1/4 wakacji? No raczej. Ale nasze festiwalowe lato, wakacje trwają w najlepsze. I już za chwilę komuś zorganizuję jeden z sierpniowych weekendów. Będzie koncertowo, będzie festiwalowo, obiecuję. Proszę mieć telefon w pobliżu, mimo że dzisiaj dzień bez telefonu podobno, ale będę oddzwaniał w wiadomej sprawie do kogoś z Państwa już lada moment.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo.

0: rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: To był zespół Queenie, Spread Your Wings w SC Rock, a w związku z tym, że powoli zbliżamy się do 17.30, w studiu ponownie pojawił się Michał.
1: Witam, przybyłem.
0: Zresztą kolejny Michał, bo tych Michałów to ci u nas dostatek.
1: Oj tak.
0: Po 18.00 też kolejny Michał. Za chwilę raport w SC Rock to, że pogoda taka niespokojna, deszcze niespokojne i burze i tak dalej, to wiadomo, ale coś się będzie działo i to niedługo. Dla tych, którzy lubią wyciskać na klatę.
1: Tak jest. Mariusz Pudzianowski już w strongmanach nie startuje, ale zawody cały czas się odbywają.
0: A, proszę bardzo. No to coś dla tych, którzy mają sporo pary w mięśniach. Tak. Propozycja już za chwilę. Dokładnie za pół minuty skrót najważniejszej informacji i do tego jeszcze raport sportowy.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SC Rock. Raport.
1: Porażenie prądem to prawdopodobnie przyczyna śmierci 17-latka, który zginął wczoraj na torowisku w Pile. Dwóch nastolatków chciało podczas przemieszczania się po wagonach składu pociągu nagrywać filmiki telefonem.
9: Pokrzywdzony według wstępnych ustaleń prawdopodobnie wskutek utraty równowagi dotknął ręką zaopatrzoną w materiałową rękawicę sieci trakcyjnej przebiegającej ponad składem i doznał porażenia prądem elektrycznym i niestety poniósł śmierć na miejscu.
1: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu.
8: To jest raport.
1: Burze i ulewne deszcze mogą dziś mocno utrudnić jazdę w wielu regionach Polski. Gorsza pogoda to także większe ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drogach. Dlatego strażacy z Wielkopolski przypominają kierowcom, jak prawidłowo tworzyć korytarz życia.
10: Tak zawsze pokazujemy, czyli wystawiamy sobie prawą rączkę przed siebie, lewy pas zjeżdża na lewo, a prawe pasy, bo jeśli mamy ich więcej, zjeżdżają na prawo. I wtedy jest prawidłowy korytarz życia. I tutaj mówimy właśnie o drogach, które mają dwa pasy w jedną stronę bądź więcej.
1: Mówi Naomi Biel ze Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Dla kierowców to chwila, a dla służb cenne sekundy.
8: SK Rock Sport.
1: Najsilniejsi zawodnicy z kraju przyjadą do Torunia. 26 lipca na boisku przy stawie Komtura odbędą się otwarte Mistrzostwa Polski Strongman. O szczegółach mówi organizator Piotr Kwiatkowski.
11: W Toruniu nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bozianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrezerwowaliśmy 6. Joka 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja, jak zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
1: Wśród najsilniejszych zawodników w Polsce nie zabraknie reprezentanta Torunia, jest nim Tomasz Bator.
12: Na pewno największym wyzwaniem będzie spacer Bushmana z ciężarem 400 kg. Jestem po operacji kolana i troszeczkę obawiam się tej konkurencji. Natomiast wyciskanie aksla na barki oraz przeciąganie tira to będą takie moje mocne strony, w których będę nadrabiał.
1: A wstęp na wydarzenie jest wolny.
0: Spacer Bushmana, no miłe, przeciąganie tira. Proste rzeczy, tak? Prawda?
12: Tak,
0: jedną ręką.
12: Tak.

0: To była Katarzyna Nosowska i zespół Hey Sick. Już za nami w SC Rock. 24 minuty do 18 nam pozostają. Do Agi się dodzwoniłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, z tego co już udało mi się ustalić, jest na festiwalowym szlaku, bo tu ciebie to festiwal za festiwalem, można powiedzieć.
1: No, tak się szczęśliwie udało. Mam wakacje, więc mogę jeździć.
0: No to pięknie, a powiedz mi, gdzie już byłaś?
1: Byliśmy na festiwalu Rock na Bagnie i właśnie się pakujemy na Erocin.
0: Proszę bardzo, no to pięknie. Pięknie się to wszystko zapowiada i to wszystko, jeżeli chodzi o plany, te znane ci już w tym momencie na te festiwalowe wakacje i lato?
1: Nie, jeszcze się wybieramy na Poland Rock.
0: Na Poland Rock, a, no to proszę
1: tak,
0: bardzo.
1: Tak, bardzo, bardzo chcieliśmy iść na Rokowiznę w Gdańsku, natomiast się złożyło, że 9 wylatujemy na wakacje rano i sobie myślimy, nie idziemy na Rokowiznę, nie kupujemy biletów, bo będziemy nieprzytomni do samolotu i w ogóle. W związku z tym nie kupiliśmy tych biletów, ale chyba będziemy niewyspani.
0: Rokowizna
1: na wakacje.
0: W Gdańsku, ta pierwsza odsłona tegorocznej edycji festiwalu 7 i 8 sierpnia, Polsat Plus, Arena Gdańsk, Airborne, Avatar, Coma, Sea Drinkers, Royal Republic, między innymi Nocny Kochanek, Illusion. Rozumiem, że ci wykonawcy trafiają w twoje, a właściwie w wasze gusta.
1: Tak, bardzo.
0: No dobrze, Aga, chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz jednej głosówki, bo dostałem głosówkę w sprawie konkursu. Ja pytałem tutaj o utwór. Tak, wyobraź sobie, że tak. Pytałem, przypomnę wszystkim, jeżeli ktoś dopiero teraz się włączył, pytałem o utwór Rezerwatu, Zaopiekuj się mną, i całkiem niedawno, jakieś 3 lata temu, ktoś nagrał własną wersję tego utworu i ten ktoś także zaśpiewa na Rokowiźnie w Gdańsku. To posłuchajmy tej głosówki. Kto to taki mógł być?
2: Karaś Rogucki nagrali Zaopiekuj się mną, Aga z Gdańska.
0: No patrzcie, Aga z Gdańska. Ty skąd jesteś?
1: Z Gdańska.
0: No dobrze, czyli się zgadzamy, tak? To była poprawna odpowiedź.
1: Tak.
0: I tak się przypadkiem składa, że to właśnie była głosówka Agi. Ta głosówka trafiła oczywiście na nasz Messenger, no i postanowiłem do Agi zadzwonić, żeby oficjalnie i tak face to face, no niemalże, zakomunikować ci, że podwójny karnet na Rokowiznę w Gdańsku. Wędruję do ciebie!
1: Hurra! Bardzo serdecznie dziękuję.
0: No i to będzie piękny wstęp, co nie, do tego wylotu na wakacje.
1: Bardzo, na pewno.
0: To bawcie się dobrze i absolutnie nie oszczędzajcie.
1: Będziemy. Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, hej, hej. 21 minut do 18 nam pozostaje, to teraz Good Charlotte, Westrock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

To był krakowski Spleen i Manam w ST Rock. No to już tak na ostatniej prostej jesteśmy naszego środowego spotkania. Mówiliśmy o tych koncertach zespołu System of a Down w całej Europie. Państwo się chwalili swoimi filmikami z koncertów, na których byliście i w Berlinie, i w Paryżu. Przypomnę, że w ten weekend dwa koncerty w Warszawie. W sobotę i w niedzielę. Ale przed Systemem oni pojawią się na scenie. Queens of the Stone Age. Go with the flow. To już teraz Westerok.

0: Sultan i Swingo, The Straits w SC Rock. To już na koniec naszego środowego spotkania. 4 minuty pozostają do godziny 18. Za chwilę najnowszy raport, a potem środowy radar. Zatem dobrego wieczoru Państwu życzę i polecam się jutro o tej samej porze od 15. Słyszymy się w SC Rock. Michał Cieślik, zmykam póki co. Do usłyszenia jutro.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
2: Łukasz Bąk.
4: Przyszło mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
2: Autopromocja. Reklama.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
8: Playlista osobista.
9: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
9: Zapraszam, Michał Cieślik.
10: Reklama.

0: NIK skontrolował szpital południowy. Śledztwo w sprawie pijanego noworodka.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczeniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia reformy ochrony zdrowia i zmian w systemie pracy lekarzy oraz ich wynagrodzeń. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozliczenia świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025. I została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
0: Mateuszu, dziękujemy.
1: To jest raport.
0: Zgierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z 1 promilem alkoholu we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak.
4: Obecnie prokuratura jest na etapie zabezpieczania dokumentacji medycznej z placówki, do której trafiła sama kobieta, jak i z tej, do której przetransportowano dziecko zaraz po porodzie. Na dalszym etapie zostanie zasięgnięta opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej celem wskazania, jaki uszczerbek zdrowotny został spowodowany u dziecka.
0: Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej już odebrał trójkę dzieci. Dziecko przewiezione zostało do łódzkiego szpitala Matki Polki. Przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Ten, kto wygra, powalczy o złoto mistrzostw świata. Dziś drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
5: Według bukmacherów faworytem, choć nieznacznym, jest Anglia. Niewykluczone, że będziemy świadkami wyrównanego meczu. Obie drużyny na tym mundialu jeszcze nie przegrały. Dlatego szef sportu w Super Expressie, Przemysław Ofiara, spodziewa się dobrego spotkania.
6: Jestem przekonany, zapadnie w pamięć kibicom na lata.
5: Tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych pojedynków Anglii z Argentyną. Wystarczy przypomnieć rękę Boga Maradony i jego rajd z mundialu w 86, czy czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 98 roku i rewanż Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się do odpadnięcia Argentyny z turnieju 4 lata później.
0: Początek dzisiejszego meczu o 21:00.
7: Pogoda.
0: Przypominam, że do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem w południowej i zachodniej Polsce, a jutro szykuje nam się bardzo ciepły dzień. Na zachodzie termometry pokażą nawet 29 stopni. Piątek ma być jeszcze cieplejszy, ale znów trzeba spodziewać się nagłych zjawisk. Weekend za to ma być spokojny.
8: Drodzy Państwo, w nagłym zjawisku w radarze dzisiaj w tej godzinie naszego spotkania sprawdzimy, dlaczego na siłowni należy ćwiczyć w skórzanych spodniach. Sprawdzimy także, kiedy Soundgarden wyda swój ostatni album. Ale zanim to wszystko, to tym nielubiącym skór, ja osobiście proponuję na przykład kaszmir. Natomiast mam wrażenie, że Lenny Kravitz by polemizował. Dlaczego? O tym więcej jeszcze w tej godzinie naszego spotkania w radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

Kto jak nie on powinien stanąć na czele supergrupy, która będzie grała z okazji 50. rocznicy debiutu Ramones. Pan Billy Joe Armstrong już 30 sierpnia pojawi się w Los Angeles wraz z m.in. z Timem Armstrongiem z formacji Rancid, z Travisem Barkerem z Blink-182, czy CJ Ramonem, czyli basistą znanym z późniejszych wcieleń Ramones. No i panowie 30 sierpnia zagrają wyjątkowy koncert w hołdzie właśnie debiutowi Ramones sprzed 50 lat. Takie rzeczy w Los Angeles. Natomiast jak już jesteśmy przy takich niesamowitych miszmaszach, to wiedzcie, że przed nami kompozycja, która no przynajmniej klimatem może przypominać wczesny Guns N' Roses. Ten początkowy riff basowy nawiązuje do klimatu Peace Sells of Megadeth, a ten, który pojawia się w zwrotce, no to jest dynamika klasycznego riffu Rage Against the Machine, a do tego w tej kompozycji usłyszymy Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, pojawił się Slash i Duff McKagan z Guns N' Roses, no i oczywiście dwóch braci, Bear, Brandon McCreary, którzy już 31 lipca zaprezentują cały krążek, nie tylko ten zaskakujący numer.

Jeśli ta kompozycja jest o desperackiej chęci kontaktu i bliskości, to my w sobie mamy taką wewnętrzną potrzebę bliskości z nowym albumem formacji Soundgarden. Tym bardziej, że po śmierci Chrisa Cornella w 2017 roku, no przypatrujemy się, drodzy Państwo, temu, co dzieje się wokół wdowy po Chrisie, czyli Vicki Cornell, i temu, co dzieje się wokół muzyków formacji Soundgarden. Także temu, że Matt Cameron porzucił zespół Pearl Jam, by dołączyć do Soundgarden. Wtedy to już był taki pierwszy ważny element, który mógł pokazywać, że faktycznie ktoś coś wie więcej, skoro opuszcza się taki zespół jak Pearl Jam, żeby dokończyć to, co się zaczęło w Soundgarden, to o czymś to może świadczyć. I dzisiaj Kim, który jest gitarzystą tego zespołu, wskazał, że najprawdopodobniej ta ostatnia płyta Soundgarden może ukazać się w przyszłym roku. Jak mówi, częściowo jest to kwestia bieżącej pracy. Jak mówi, przyglądamy się materiałowi, który zamierzamy ukończyć, i materiałowi, który być może uda nam się ukończyć. Jak mówi Kim, decyzje będą musiały zostać podjęte między Mattem Cameronem, Benem, mną i producentem. W tej chwili prawdopodobnie będzie to około 8 lub 9 utworów, bardziej prawdopodobne, że 9, jak wspomina gitarzysta Soundgarden, na temat ewentualnej nadchodzącej ostatniej płyty Soundgarden, która mogłaby się pojawić w 2027 roku. Oczywiście przy okazji też pojawienia się tej płyty pojawia się oczywiste pytanie, co z promocją tego albumu, czy będzie jakaś trasa koncertowa i kto by miał tak naprawdę to wszystko śpiewać. Kim powiedział, że poruszyli

ten temat pobieżnie na zasadzie, co zrobimy, jak będziemy pracować i promować tę płytę. Natomiast to wszystko, bo w tych jego wypowiedziach nie pada kompletnie nic więcej na temat tego, co będzie się działo po tym, jak już ten krążek się pojawi. Bo jak się pojawi, no to wiemy, że będzie taki hit jak ten sprzed lat. To Spoonman, to Soundgarden, zespół, który jak słyszymy wróci w 2027 roku z 9 premierowymi kompozycjami, kiedy to usłyszymy Chrisa Cornella po 10 latach milczenia.

0: Jak dobrze, że na samym początku porzucili ten pomysł grania coverów utworów U2, bo to zespół syna pana Bono i to nie był dobry pomysł, kiedy panowie w 2012 roku jeszcze ze szkolnej ławy w Dublinie założyli sobie zespół, by właśnie grać covery U2. Szybko wypracowali na szczęście swój własny sznyt i dzisiaj brzmią zupełnie inaczej. No z drugiej strony pan Eliach, kiedy jest pytany o swojego ojca, mówi, że na początku swojej kariery było no całkiem przyjemnie, natomiast teraz mówi, że branża no to jest jednak dodatkowa presja, a Bono do tego też mu jakoś zbytnio nie pomaga, nie daje żadnych wskazówek dotyczących muzycznej kariery, więc pan Eliach sobie całkiem nieźle radzi od tych, uwaga, już 14 lat, bo ten zespół Inhaler istnieje właśnie już prawie 14 lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Daj spokój, a propos tego umyty, to rzeczywiście leje po prostu jak z cebra, od Krakowa po Poznań przez Wrocław oczywiście. No i niestety tam jest masakra, ale przejdzie koło 12, już przestanie na pewno leć. Nawet koło 11 już ominie.
3: Nie będę przypominał, kto o 6.05 mówił, ładna pogoda no w całej Polsce, no będzie przyjemniej, no, w ogóle fajniusio.
2: Ja zawsze najbardziej kochałam Marvela, chociaż z DC Batman Nolana był genialny, natomiast uwielbiam taki fragment w Deadpoolu, przychodzi taki mroczny, zły charakter, Deadpool patrzy na niego, mówi, Boże, jakiś ty mroczny, urwałeś się z DC. Bardzo to było fajne.
3: Słuchaj, w ogóle nie mam pojęcia, czym mówisz.
2: Naprawdę?
3: Absolutnie.
2: Co ty mówisz?
3: Kompletnie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. S-Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7.00 ST Rock.
4: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7.00 w ST Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

To Tańcz, głupia tańcz, Westerok, to my teraz o głupocie z siłowni. Bo jeśli państwo nie nosicie, powtarzam, nie nosicie skórzanych spodni na siłowni, no to robicie błąd. Przynajmniej można odnieść takie wrażenie, czytając najnowszy numer Men's Health, Music and Muscle, w którym 62-letni Lenny Kravitz zdradził swoje metody na ćwiczenie. Jak mówi Lenny, występuje na scenie w skórze, jeansach, czymkolwiek, więc to właśnie te spodnie noszę na treningach. Jak mówi, dzięki temu mogę ćwiczyć zawsze i wszędzie. No i to jest ciekawa koncepcja. Jeszcze jedna koncepcja to jest od jego przyjaciela Denzela Washingtona, bo jak mówi Lenny Kravitz, wszystko oceniam po tym, jak noszę spodnie. Mnie też to zaskoczyło, natomiast Lenny mówi wprost, na przykład, jeśli spodnie są trochę ciasne, wiem, że tracę formę. No i właśnie Denzel podpowiedział mu takie powiedzenie, spodnie nie kłamią. Spodnie nie kłamią, mówi Lenny Kravitz, tak cytując Denzela Washingtona. To prawda, drodzy państwo, spodnie nie kłamią, bo spodnie w ogóle nie mówią. Aha, i to jest dopiero zaskoczenie, jak widać, dla co po niektórych muzyków. No ale co ja tam wiem od życia? Mało co tam oczekuję. Kaloryfera nie mam, 62 lat nie mam. Nawet jak będę miał, to pewnie kaloryfera nadal mieć nie będę. Najważniejsze, żeby mieć w domu taki, który grzeje. I tak będę na tę stronę patrzył. Are you gonna go my way? To Lenny Kravitz, 62-letni w skórach człowiek z siłowni. Jak zobaczycie takiego, to wiedzcie, że potrafi także śpiewać.

0: I tak naprawdę wszystko wzięło się od tej kompozycji, gdy pan Brandon Benson postanowił zaprezentować Jackowi White'owi swoje domowe demo i ten kawałek tak im się spodobał, że postanowili założyć zespół, do którego później zaprosili także Little Jacka Lorenza oraz Patricka Killera. No i tak zaczęła się ta historia zespołu The Recontours.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze nadal będziemy w szoku po wysłuchaniu nowego Nickelback, którego nie zabraknie też w tej godzinie. Posłuchamy też nowych premierowych dźwięków od zespołu Queens of the Stone Age. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00, ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co jest tam na dole. No.

0: takich dzisiaj dźwięków nie zabraknie także na Colors of Ostrava, gdzie ci zwycięzcy drugiej edycji SK Rockstar, czyli Flying Bison, latający bizon, pojawi się między 21.15 a 22.00 na tamtejszej czeskiej scenie i będzie wykonywać oczywiście Like a Whisper in the Night. To właśnie ten energetyczny zespół z Krakowa, który, jak dzisiaj wspominałem, pojawi się na Colors of Ostrava. Zresztą wy także możecie zaglądać za kulisy tego pięknego festiwalu. Wystarczy śledzić nasze media społecznościowe. W końcu tam na miejscu jest Dawid, jest Klaudia, którzy relacjonują wszystko to, co dzieje się właśnie na tym pięknym festiwalu. My dzisiaj nie o tym festiwalu, ale trochę może jednak łyżce dziegciu do tej nowej premiery Queens of the Stone Age. Ja wiem, że oczywiście to jest wspaniałe, że dzisiaj zespół Josha Homiego podzielił się z nami kompozycją Easy Street, natomiast no muszę o tym powiedzieć, to nie jest jakaś super nowość, taka jak chociażby ten Nickelback, który za chwilę wybrzmi, który dla mnie jest porażający, tak świetny. Natomiast Queens of the Stone Age w ubiegłym roku, 2 października w chicagowskim teatrze wykonali kompozycję Easy Street, którą dzisiaj tak naprawdę podzielili się z nami. Niektórzy wtedy fani mówili, że to jest kompozycja porównywalna do ery Let's Dance Davida Bowiego. Inni w tej kompozycji doszukiwali się flamenco, wręcz inni musicalowych klimatów. My tylko wiemy, że to jest zapowiedź nowych dźwięków od zespołu Queens of the Stone Age. A skoro tak...
1: Hey, this is Dean from Queens of the Stone Age and you're listening to SK Rock.
0: No właśnie, skoro oni sami polecają, to zagrajmy muzyków, którzy, przypominam, że już 18 i 19 lipca zameldują się na Stadionie Narodowym. Miejmy nadzieję, że także z tymi premierowymi dźwiękami. To ich Easy Street i nowe Queens of the Stone Age.

A skoro już jesteśmy przy tym szaleństwie, bo to Madness. Piękni przedstawiciele drugiej fali muzyki ska. Taka była. Tak zwany Two-Tone, lata 80. Wielka Brytania. Selector, The Specials, Batmanners, jeszcze kilka innych wspaniałości, by można było wymieniać i wymieniać. Tak samo jak można by wymieniać te wspaniałości, które pojawią się dwukrotnie na Stadionie Narodowym już 18 i 19 lipca. Nie tylko Queens of the Stone Age, o których wspominaliśmy chwilę temu, ale także, a nawet przede wszystkim zespół System of a Down. Na te koncerty czekamy, natomiast uwaga, bo fani mogą być dosyć mocno zaskoczeni. John Dolmayan, czyli perkusista formacji System of a Down, jak wiemy, kilka dni temu zakończył swoją poboczną działalność, czyli zamknął swój

Okej. Czekamy na więcej informacji. Może będziecie? Podzielcie się oczywiście emocjami a propos Centrum Komiksu, bo my będziemy dzielić się tymi emocjami a propos Narodowego i tego, co będzie się działo 18 i 19 lipca.

0: i wiedziałem, że te kompozycje na pewno wykonają podczas tego wyjątkowego festiwalu. Wykonali ten numer jako drugi. Oj, drodzy Państwo, są takie festiwale, które nie tylko swoim składem, swoim line-upem zdobywają serca, ale przede wszystkim swoim wyglądem. Jest taki festiwal muzyczny Bergmal, który odbywa się w dniu letniego przesilenia, czyli 20 czerwca, w niezwykłym krajobrazie Parku Narodowego Islandii. To jest 40 minut od Reykjaviku. To jest miejsce, które jest obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No po prostu jest tam cudownie. Ci, którzy kochają Islandię, wiedzą, że wszędzie jest pięknie, ale jeśli jeszcze towarzyszy wam muzyka formacji Kaleo, to już w ogóle klękajcie narody. I tak też tam było 20 czerwca, kiedy Kaleo się pojawili, zagrali fenomenalny koncert. Wszystko na początku było na siedząco, gitary akustyczne, było tak bardzo eklektycznie, gdy w pewnym momencie pan J.J. Juliusson wstał, no i zaczęła się ostra jazda, jeśli chodzi o formację Kaleo, jeśli w ogóle można tak to określić. On oczywiście ubrany w piękny, tkany z wełny owiec islandzki, kultowy sweter Lopa Peisa, pan J.J. Juliusson, a właściwie w taką narzutę białą, no pięknie wyglądał naprawdę, zresztą swetry, koce, no, mają wszystko co dobre. Poza oczywiście nie tylko tą muzyką, bo mogliby wyprodukować nieco więcej takich geniuszy jak muzycy zespołu Kaleo.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majuszki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl, strona dla ludzi rocka.
7: skrock.pl, dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

Nas też już zaskoczyły te dźwięki wczoraj, kiedy Nickelback przedstawiło swój nowy singiel Rattle the Cage. To jest, drodzy Państwo, nowy album, a właściwie zwiastun, bo to kompozycja, która będzie rozpoczynać tę kwintesencję brzmienia Nickelback, jak panowie określili ten nowy krążek, który ma być połączeniem potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. Chodzi o płytę Everything Under the Sun, która wczoraj była ogłoszona i która ma pokazywać wszystkie oblicza tego zespołu, który od ponad 3 dekad nam towarzyszy. 30 października myślę, że fani będą w niebo wzięci, a propos tych dźwięków. Myślę, że w niebo wzięci będą także fani Perfektu, bo ci mają naprawdę teraz w czym wybierać. Mają Perfekt i Łukasz Drapała, mają Perfekt Gold, który całkiem niedawno zaprezentował także swoją nową kompozycję poza panem Łukaszem Drapałą, no i przede wszystkim Zbigniew Hołdys, który wszedł do studia. Już miesiąc temu widzieliśmy, co działo się w studio u Dzikiego, kiedy to Zbigniew mówił, że są emocje, których nie miał od kilkudziesięciu lat. Widziałem także, drodzy Państwo, że używają do nagrywania chociażby papierowej torby, w którą uderzają pałką. Ja nie wiem, jaka to będzie płyta, natomiast myślę, że długo na nią czekaliśmy, bo w końcu chcemy być sobą podobnie jak oni sprzed lat.

0: I kiedy człowiek poznaje kulisy tej historii, to naprawdę jest ona przerażająca. A propos napadu na znanego dziennikarza CBS, do którego doszło w 1986 roku. Ale ten utwór to nie tylko opowieść o ataku, ale także o zagubieniu starszego pokolenia, próbującego zrozumieć młodzież. I wtedy, w tym 1994 roku, kiedy R.E.M. wydawało kompozycję właśnie What's the Frequency, Kenneth, na płycie Monster, to można powiedzieć, że to był taki głos potrzebny, głos tamtego pokolenia. W końcu ta kompozycja także bardzo wysoko była notowana na amerykańskich listach przebojów.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ten plac manewrowy, uważam, miał sens, żeby przetrenować dokładnie wszystkie możliwe opcje parkowania i na przykład jeżdżenie tyłem, bo ty sobie, Łukasz, nawet sprawy nie zdajesz z tego, ilu ludzi nie potrafi jeździć tyłem.
1: Łukasz Bąk.
3: Przyszło mu, że średnie spalanie mija w mijaku z miliona kilometrów, nie ze 100 ostatnich. Miał 2,95 litra, niespełna 3 litry.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca części samochodowe i wyposażenie warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się nowe informacje a propos świeżej krwi. Sprawdzimy, co dostaną fani Cliffa Bartona na koniec. Phil Collins o spotkaniu z zespołem Oasis. Ale zanim to wszystko, czas na klasykę od Black Sabbath, zanim jeszcze pojawi się dzisiejsza świeża krew. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest Black Sabbath.

0: to my zmienimy teraz klimat na rzecz raczej dźwięków, które mogą kojarzyć się za sprawą Florence and the Machine czy Beth Hart. To jest wyjątkowa artystka, która dzisiaj w świeżej krwi się pojawia. To Emilia Rąpalska, którą przynajmniej wrocławianie mogą nieco bardziej znać jako bajkę przez Y. Panie i panowie, to nasza najnowsza świeża krew.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski. Zapraszam serdecznie na kolejną odsłonę audycji Świeża Krew. Dzisiaj ze mną i z państwem bluesrockowy głos prosto z Wrocławia. Żeński głos, warto podkreślić, bajka przez Y, czyli Emilia Rąpalska. Witam cię serdecznie.
3: Cześć, witam wszystkich, bardzo mi miło.
2: Bajko droga, jak mogę cię ładnie przedstawić? Kim jesteś? Kogo zaraz nasi słuchacze usłyszą na antenie? I skąd taki bajeczny pseudonim artystyczny?
3: Jestem z Wrocławia, artystką z Wrocławia, piszę, komponuję swoje własne utwory, aczkolwiek, że tak powiem, na ten moment nic wielkiego. Piszę zarówno po polsku, jak i po angielsku, stąd też może ten mój pseudonim, żeby był taki krótki, chwytliwy, żeby też łatwo było wymówić różnym odbiorcom, jako że też piszę po angielsku. I wydaje mi się, że tak trochę odzwierciedla moją taką romantyczność trochę i emocjonalność. No ja też lubię w swojej twórczości zostawić coś po sobie, opowiedzieć historię i myślę, że tak też trochę jest z bajkami, że zostawiają jakiś morał, jakiś przekaz.
2: Chociaż odważny pomysł, ponieważ na polskiej scenie artystycznej jest już jeden projekt, który się nazywa Bajka przez I, krótkie w środku.
3: Tak, zauważyłam
2: i jeszcze to. Jest to projekt Piotra Banacha, czyli osoby trochę już kojarzonej, ale myślę, że jest przestrzeń na pewno na wasze granie, na ich granie, na twoje granie. Sama siebie przedstawiasz też takim krótkim opisem, że jest to bluesrockowe granie, że można wyszukiwać inspiracji Florence and the Machine, Beth Hart, ja to słyszę, w barwie głosu jeszcze gdzieś tam Evelynę Flintę wysłyszałem, nie wiem, czy to dla ciebie jest wada, zaleta, czy cię właśnie obraziłem, czy
3: nie? Nie, absolutnie, bardzo miło.
2: Może dlatego, że ostatnio gdzieś tam z nią też miałem okazję rozmawiać, ale fajne to jest.
3: Znaczy, jeśli chodzi o ten typ grania, to w zasadzie jest ten jeden numer. Ja mam kilka singli, być może kilkanaście, ale większość z nich jest raczej jeszcze schowanych w szufladzie. Ten tak profesjonalnie nagrany jest drugi. I w zasadzie to ten utwór już jest ze mną jakiś dłuższy czas. Nie pamiętam, kiedy to napisałam. W ogóle pierwotnie powstał jako wiersz. Ja go potem przerobiłam na piosenkę. No i był taki czas, że dużo słuchałam Beth Hart, więc wydaje mi się, że stąd ta główna inspiracja tego brzmienia. Aczkolwiek staraliśmy się z moim producentem zrobić coś świeżego, oryginalnego. I jeśli chodzi o Florence, to też może troszeczkę się wzorowaliśmy na jednym utworze Girl with One Eye. Ze względu na dynamikę i emocjonalność tego utworu.
2: A ten utwór, o którym cały czas opowiadasz, nosi piękny tytuł?
3: Całą sobą.
2: Całą sobą. I tam całą sobą opowiadasz o czym?
3: Ja nie lubię trochę narzucać interpretacji, tak szczerze powiem. Także to zostawię słuchaczom, ale jakbym miała tak powiedzieć w ogromnym skrócie, to takiej beznadziejnej, jakby niemożliwej już do uratowania miłości.
2: Proszę państwa, chociaż myślę, że można tam wysłuchać też wiele innych ciekawych wątków, więc teraz myślę, że debiutancko Emilia Rąpalska, czyli bajka na antenie Eski Rock z utworem Całą Sobą, a ja już teraz serdecznie zapraszam do wersji podcastowej, tam trochę więcej sobie poopowiadamy o twojej historii muzycznej. Co ty na to?
3: Jak najbardziej.
2: To słuchamy i do usłyszenia.
3: Dziękuję. Do usłyszenia, dzięki.

Najpierw pani Emilia, teraz pani Dolores ze swoim cudownym tu. A za chwilę pani Katarzyna Nosowska. No pięknie kobieco nam się zrobiło przy okazji trzeciej godziny naszego środowego spotkania. A pani Kasi Nosowskiej oddajemy głos, bo ten głos nas zaskoczył. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, kiedy dostaliśmy nowe kompozycje w liczbie 4 od Kasi Nosowskiej. To tak o, a propos pokłosia 30-lecia solowej kariery pani Katarzyny. No to świętowanie tego 30-lecia bliżej jesieni, bliżej listopada, bliżej grudnia, może też października, przy okazji też wielkiej trasy koncertowej, tak podsumowując to 30-lecie. Ale poza trasą koncertową cieszy nas fakt, że pani Katarzyna postanowiła świętować także nowymi dźwiękami i to będzie 12 utworów, których to premiera nadejdzie w październiku tego roku i to będą 3 osobne odsłony po 4 kompozycje. Z tego co się domyślam, dostaliśmy najpierw Sos Chaosu, Wstyd, Joko i Szkoda Braw. I to są te 4 kompozycje. Czekamy na zdecydowanie więcej. One dosyć mocno opowiadają o tym trudnym czasie, jeśli chodzi o Kasię Nosowską. Sama wspomina, że cały poprzedni rok, a w szczególności jego końcówka, była dla niej bardzo trudna i trochę właśnie o tych trudach w tej kompozycji. To Sos Chaosu i nowa Katarzyna Nosowska w SC Rock.

To panowie, którzy ostatnio skradli moje serce w kontekście polskiej wizyty i tego, co pokazali także przed wejściem, kiedy dali mały koncert dla fanów. Piękny gest. Wydaje się także pięknym gestem to, co robi firma Knucklebones, znana z tworzenia oficjalnych, licencjonowanych figurek ikon muzyki, także jeśli chodzi o świat 3D. Natomiast mam wrażenie, oglądając ten film, który dzisiaj się pojawił a propos powstania wirtualnego muzeum w hołdzie dla Cliffa Bartona z Metallica, że to nie do końca jest to, na co liczyliśmy. To znaczy, okej, jest takie nagranie, w którym widzimy to interaktywne muzeum, gdzie można podziwiać pamiątki, artefakty związane właśnie z Cliffem Bartonem. Podobno ma pojawić się także platforma, która umożliwiać będzie wchodzenie w interakcje z innymi osobami, granie w gry oraz kupowanie unikalnych przedmiotów. Natomiast nie ukrywam, że jakoś to tak trąci myszką trochę. No to nie jest chyba to, na co fani Cliffa Bartona i Metallica liczyli. Myślę, że dużo lepszym pomysłem byłoby stworzenie może takiego muzeum Metallica, chociaż nie wiem, czy niektórzy po prostu nie zarzucą im wielkiego ego, ale wtedy, kiedy panowie na przykład goszczą w różnych miastach i mają ten swój sklepik, może wtedy fajnie byłoby też pokazać historię Metallica także tym młodszym, którzy nie kojarzą nawet Cliffa Bartona. Może byłoby to lepsze rozwiązanie niż oddawać tę wyjątkową pamięć po Cliffie Bartonie jakiejś zewnętrznej firmie, która no, zaczyna robić takie muzeum poświęcone temu genialnemu basiście. Ale to kwestia oczywiście do rozstrzygnięcia. Trzymamy kciuki za Metallicę, bo to oni będą musieli zmagać się w końcu także z taką decyzją.

A propos starych dziadów, przypominam, że formacja Lux Torpeda wróciła ze swoim forum. To jest takie miejsce, gdzie wymieniało się myśli, drodzy państwo, i różne emocje i wspomnienia. Mnie tylko martwi jedna rzecz. Z jednej strony cieszy mnie przyszłotygodniowy urlop, ale z drugiej strony tak spoglądam, że na tym forum to powstało 780 tysięcy postów. Kiedy to wszystko nadrobić?

Nie sposób dzisiaj, grając Rage Against the Machine, nie wspomnieć o tym, że Tom Morello znajduje się w żałobie po tym, jak właśnie pożegnał swoją mamę Mary Morello, która żyła 102 lata. Zresztą napisał o niej, że jej wojowniczy duch będzie żył dalej. Ja jestem przekonany, że ci, którzy mają tego wojowniczego ducha, jeszcze mają coś do powiedzenia. Jak chociażby Phil Collins, który uważa, że ciekawie będzie spotkać się w tym roku z Oasis na nadchodzącej ceremonii Rock and Roll Hall of Fame po tym, jak Noel Gallagher wielokrotnie go krytykował i nazywał antychrystem. Zresztą piosenkarz związany z formacją Genesis powiedział, że wszyscy członkowie zostali zaproszeni na lunch przed ceremonią. Jak mówi, to będzie ciekawe, bo na pewno wpadnę na Oasis. Czekamy na to spotkanie i czekamy na to, co na tym spotkaniu się wydarzy. To Land of Confusion i Genesis w SC Rock.

0: I tymi australijskimi dźwiękami od In Excess kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, czyli wasz ukochany człowiek z metalu, czyli Krzysztof Sokołowski. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Chodziłam do szkoły na piechotę 6 kilometrów na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
3: Karma wraca.
2: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller.
3: Dobrało się
2: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków, to jest dokładnie to samo.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Dorota Szalongowska.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
5: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
6: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Z tej strony tradycyjnie wasz członek, człowiek z metalu, Krzysiek Sokołowski. Dzisiaj w towarzystwie żeńskim, co mnie tym bardziej cieszy, bo tak jak ostatnio w programie zaznaczyłem, nie wiem z czego to wynika, ale jakąś mam taką większą słabość do kobiet. Aczkolwiek dzisiaj jest to kobieta bardzo młoda, dlatego myślę, że poruszymy też wątki takie około szkolne i nauczycielskie. W ogóle tak się złożyło, że próbowałem moją dzisiejszą gościówę zaprosić już, no tak z miesiąc temu, może i więcej, ale się okazało, że jest pilną uczennicą, albo przynajmniej stara się sprawiać takie wrażenie. No i powiedziała, że nie, no jak rok szkolny trwa, to nie za bardzo, dopiero po zakończeniu roku szkolnego. Także pogadamy dzisiaj może nawet i o wątkach szkolnych, jak przypomnę sobie złote czasy, kiedy byłem panem od angielskiego, ale spokojnie, dzisiaj żadnych, chociaż nie będę mówił, że nie, bo chciałem powiedzieć, że nie będzie żadnych testów, sprawdzianów, ale właściwie dlaczego nie, jak już się przyjeżdża tyle kilometrów szczególnie, bo 500, tak dobrze mówię, 549 kilometrów?
7: Nie, no troszeczkę mniej.
6: 459, prawie czy jakoś tak.
7: No,
6: w każdym razie tak, z daleka przyjechała do was, do mnie, do nas Maja Oleśków, czyli przede wszystkim zwyciężczyni tegorocznej szansy na sukces oraz laureatka Nagrody Publiczności podczas 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
7: Witam serdecznie, to ja.
6: Ale słuchajcie, abstrahując już od festiwali, od szansy na sukces, to mnie się wydaje, że przede wszystkim Maję muszę przedstawić jako wzorową metalówę.
7: To bardzo mi miło.
6: Czyli dobrze powiedziałem, ładnie powiedziałem. Słuchajcie, gdybyście tylko mieli możliwość dzisiaj zobaczenia outfitu, jaki Maja przygotowała do programu, to pomyślelibyście sobie, że przede wszystkim SK Rock to jest chyba kanał telewizyjny, bo mnie jest troszkę przykro, bo ja czuję się bardzo blado, ale to może i dobrze, bo gwiazdą dzisiaj ma być Maja Oleśków, a nie ten wasz cały członek, człowiek. Bo ile można w tym świetle reflektorów. W każdym razie oczywiście będziecie później mogli zobaczyć, jak Maja się dzisiaj prezentuje na naszych socjalach. Dzisiaj nie ma wyjątkowo relacji live na żywo na TikToku, natomiast cały czas informuję, także Majka, tu uważaj, bo są cały czas kamerki odpalone. Ojciec za ścianą obserwuje, pilnuje, także przede wszystkim musimy być grzeczni i kulturalni.
7: Dokładnie.
6: Dobrze, na samym wstępie ja chciałbym zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Otóż zwróciłem uwagę, że po tym jak zdobyłaś Nagrodę Publiczności na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 63, oczywiście, jak bardzo dobrze pamiętamy, pojawił się w internecie filmik, który bardzo mocno zwraca uwagę na fakt, że ty w Boże Ciało wyszłaś na scenę w Opolu tak ubrana i tam lansowałaś jakiś satanizm.
7: Skandal po prostu.
6: Ja powiem tylko tyle. Jak mogłaś?
7: No nie wiem, jak mogłam, jest mi wstyd. No po prostu za wszystkie grzechy dziękuję.
6: No i to mi się podoba. Te przeprosiny przyjmujemy i mam nadzieję, że wszyscy przeciwnicy ewentualni tego występu, czyli ten pan, któremu się to jakoś, no jakoś nie podeszło, nie wiem dlaczego, będzie ukontentowany już.
7: Tak.
6: Także ten temat możemy zostawić. Tym bardziej, że ja zauważyłem, że popełniłaś swojego rodzaju zadośćuczynienie od razu. Nie wiem, czy to nastąpiło przed tym występem, czy po występie, ale wystąpiłaś na imprezie kościelnej.
7: Naprawdę?
6: No było tak? W Kamiennej Górze.
7: A no tak, tak, no festyn parafialny.
6: No
7: festyn
6: parafialny i śpiewałaś piosenkę jeszcze raz, oczywiście tak. W swoim stroju, wizerunku scenicznym i tak dalej. I to mi się podoba, że księża podeszli do tego z luzem, z dystansem i potrafili
7: tak,
6: docenić
7: naprawdę.
6: Talent. I ciekawe, co ten biedny chłopina, który cię posądzał o ten satanizm, miał w tym momencie do powiedzenia. Ale czy to, co, tobie jakoś tak z księżmi nie po drodze, czy...
7: Nie, jak najbardziej po drodze jest. Księża wspierają.
6: No właśnie, no ja powiem ci, że ja na przykład jeden z pierwszych występów dałem w kościele. Tak się składa, że miałem dobry kontakt z księdzem z miejscowej parafii. Był gość bardzo spokojny, wyluzowany. Ojcze Rafale, pozdrawiam cię serdecznie. Na pewno słucha.
7: To również pozdrawiam.
6: Chociaż w metalu chyba nigdy jakoś szczególnie nie słuchał, ale był mocno muzyczny, gitarowy i zaproponował grupce naszych znajomych gdzieś tam występ tak przy scholi kościelnej i chyba na jakichś dwóch ślubach, bo nie weselach, tylko tak, ślubach w kościele. Graliśmy radosne, wesołe, przede wszystkim romantyczne kościelne piosenki z numerami Rubika na czele. Natomiast dzisiaj myślę, że o Rubiku będzie mniej. Natomiast wydaje mi się, że zahaczymy o temat pewnego fińskiego artysty. Słuchajcie, ja wam powiem tak pokrótce, że pierwszy raz chyba w historii tego programu doszło do takiej sytuacji, że gość, a w dzisiejszym przypadku gościuwa, przesłała mi listę numerów, które chciałaby, żeby pojawiły się na antenie podczas naszego spotkania i wśród tam powiedzmy około 10 propozycji były 4 od jednego artysty. No i ku mojemu zaskoczeniu był to His Infernal Majesty, czyli...
7: Him,
6: czyli tak zwany Villevalo.
7: Mój mąż, który jeszcze o tym nie wie.
6: Jeszcze o tym nie wie, a jest w ogóle jakiś mężczyzna na świecie, który mógłby się zbliżyć gdzieś tak w kategorii najlepszego mężczyzny świata do Villevalo, czy nie?
7: Oj, nie wiem. Może Jyrki z The 69 Eyes. Ewentualnie.
6: Okej, okay, ewentualnie. No to pierwszy.
7: Fińscy mężczyźni generalnie.
6: Fińscy mężczyźni. Tak. Także chłopaki z Polski, jeśli chcielibyście spróbować podbić serce Mai Oleśków, to proponuję zamieszkać w Finlandii, ubiegać się o paszport i wtedy może jest szansa na to, że do jej serca gdzieś tam się dostaniecie. To słuchaj, Maja, jeśli chodzi o Hima, to wybrałaś na pierwszy rzut, co... Te słodkie 3/6.
7: Dokładnie tak.
6: Tak? To jest numer dla ciebie jakiś szczególnie ważny? Wszystkie pewnie.
7: Wszystkie są ważne, no tak.
6: Ale fajnie, że wybrałaś akurat też kawałki z dyskografii Hima, które nie są aż tak mocno komercyjne, bo na przykład numer taki jak Your Sweet 66 to nie jest raczej propozycja, którą mogą słuchaczki i słuchacze na co dzień usłyszeć na antenie i właściwie jakiejkolwiek stacji. Rzadko numer ten jest grany, więc tym bardziej się cieszę, że za chwilę i ja usłyszę go na antenie. Posłuchajmy więc, za chwilę wracamy do naszych deliberacji i dywagacji.

0: Boże, jak pięknie ten mężczyzna fiński śpiewa.
1: No co nie?
0: No, o tym przede wszystkim.
1: Coś niesamowitego.
0: No, non-stop myślę, że o tym mogłaby wam opowiadać Maja Oleśków, która jest waszym i moim gościem, a właściwie gościową dzisiaj. Słuchaj, Maja, powiedz mi, bo mnie doszły słuchy, że twój pokój trochę odbiega wyglądem od pokoju większości takich stereotypowych nastolatków dzisiejszych, bo wygląda trochę jak taki pokój...
1: Jak komnata Hima po prostu.
0: Tak, ale taka osadzona trochę w latach 90.
1: Można
0: rzeczywiście
1: tak
0: masz całą ścianę w plakatach.
1: Tak, każda ściana jest w plakatach.
0: I czy rzeczywiście masz w pokoju taką tekturową makietę Villa Valo?
1: Tak.
0: Jakbym tam był. Przypomniała mi się taka historia z moich czasów, jak ja byłem na studiach, to z kumplem z pokoju mieliśmy na ścianie taką ogromną modelkę na plakacie. Był to plakat reklamujący pewną bieliznę. Nie będę mówił jakiej marki, bo mi nie zapłacili przecież. Ale tak sobie od razu pomyślałem, że każdy ma jakieś takich swoje obiekty, westchnień. Czasem chce właśnie w taki sposób zmaterializować w swojej przestrzeni i rozumiem, że z tym fińskim, wspaniałym, przystojnym mężczyzną czasem co odprawiasz tam jakieś... Nie, no przecież nie powiem, że czarne msze. Tylko nabożeństwa może też, ale jakieś, nie wiem, tańce, dyskoteki,
1: a
0: wspólne
1: jak? Codziennie.
0: No właśnie. A wracając trochę do tego tematu tych czarnych mszy i tego stereotypowego myślenia, o którym mówiliśmy w pierwszym wejściu, to ja od razu chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt, że facet, który nagrał filmik dotyczący m.in. Mai i jej, no według tego mężczyzny, takich satanistycznych zapędów scenicznych, a może i też pozascenicznych, no facet zwrócił uwagę na to, że Maja była obwieszona w pentagramach.
1: Tak, no to niezłe pentagramy, nie?
0: Różnica jest taka, że no, Maja jako wierna fanka tego wspaniałego fińskiego mężczyzny Villa Valo i jego zespołu Him zazwyczaj bardzo często eksponuje tak zwane hertagramy, będące połączeniem właściwie, no tak, fakt pentagramu, ale właśnie z sercem. Jest to taki symbol.
1: No tak łączy miłość i śmierć.
0: Miłość i śmierć. No. To jest takie są motywy przewodnie tekstów właśnie tego wspaniałego, przystojnego fińskiego mężczyzny Villa Valo, o którym dzisiaj przecież tak się zarzekałem, że nie będziemy mówić. Ja rzuciłem sobie wyzwania na samym początku, że spróbuję jak najmniej, ale... No,
1: ze mną się nie da.
0: Ale z tobą się nie da. No. Właśnie. Słuchaj, Maja, tak sobie pomyślałem o twoich występach, tych telewizyjnych, o występach na wielkich scenach.
1: Za wiele ich nie było.
0: Może i nie było za wiele, ale były na pewno spektakularne. Natomiast zestawiłem je sobie z twoją taką codziennością w zespole Szczyle, bo przecież tam zaczynałaś, cały czas jesteś z grupą swoich pewnie bliskich znajomych i

0: 7 lat i co robicie z nazwą zespołu?
1: No zostaje oczywiście. Do końca życia będziemy pszczolami.
0: No właśnie, to mi się podoba. I takie podejście mi się podoba. Ja też taką postawę gdzieś tam wyniosłem z dzieciństwa i staram się ją uskuteczniać do dziś, chociaż słuchacze tego programu zazwyczaj śmieją się ze mnie, że już jestem jakimś tam boomerem i dziadersem. A słuchajcie, dzisiaj Maja, która w tym roku kończy 17 lat, jeszcze nie skończyłaś, nie?
1: Jeszcze nie, w październiku. Tak w ogóle urodziłam się w Dzień Muzyki. Taka śmieszna rzecz.
0: Przypadek?
1: Nie sądzę.
0: Nie sądzę. No. Czyli niemal ten sam rocznik, co ja. I słuchajcie, Maja przynosi do programu numery sprzed jakichś 20-25 lat momentami. No i co wy teraz powiecie? No,
1: kiedyś słuchałam jeszcze starszych. Ja się wychowywałam na latach 70. polskiej muzyki.
0: Właśnie, a propos tych lat 70. i tej takiej starej doby czy ery muzyki rockowo-metalowej, no to ja rozumiem, że stamtąd zaczerpnęłaś w ogóle pomysł na wizerunek sceniczny. Mhm. Ale czy było tak, że ktoś cię w tym kierował, czy to jest taki twój pomysł od początku do końca?
1: Nie, to jest tylko moja, jakby, mój koncept.
0: Twój koncept.
1: Tak.
0: Bo ja widziałem gdzieś, wiesz, w stare takie nagrania, gdzie na przykład twoje włosy nie są natapirowane.
1: Tak, ale jak ja płakałam po nocach, że nie mam wielkich włosów, to było naprawdę moje marzenie od dziecka, żeby takie włosy mieć. No,
0: no i w końcu
1: naglądałam się teledysków i tak to już mi w głowie zostało.
0: No i fajnie. Czyli hair metal do dziś.
1: Tak.
0: Z nami. No i fajnie, dokładnie. Fajnie, że są takie osoby właśnie jak ty, Maja, które ożywiają naszą scenę i sprawiają, że takim osobom jak my, jak ja, tak, od razu ciebie podciągnąłem pod tę kategorię, przepraszam, takim osobom jak ja, które są często uznawane w oczach słuchaczy i widzów kanałów SK Rockowych za dziadersów i boomerów, to na nasze serce to jest coś przyjemnego i wspaniałego, że są jednak właśnie ci młodzi ludzie, którzy cały czas tej muzyki rockowo-metalowej słuchają. A powiedz mi, czy wśród twoich znajomych to jest tak, że ty jesteś jakimś takim ewenementem, wyjątkiem, który słucha takiej muzyki, czy masz całkiem pokaźne grono znajomych, takich znajomych, którzy się obracają w takich kręgach, w sensie w tej subkulturze, która mam nadzieję, że gdzieś tam odżywa metalowa.
1: Nie, no to ja mam znajomych tylko takich jak ja. Inni by ze mną nie wytrzymali po prostu.
0: Wiesz co, ja kiedyś miałem taką sytuację, jak byłem nastolatkiem, koleżanka z klasy zadała mi pytanie, no bo to były czasy, gdy byłem takim z wyglądu stereotypowym metalowcem i zadała mi pytanie: Krzysiek, a czy ty mógłbyś się związać z dziewczyną, która nie słucha metalu? I nie wiem, co odpowiedziała, ale od razu sobie pomyślałem o tobie i o tym wspaniałym, przystojnym mężczyźnie z Finlandii na kartonie u ciebie w pokoju i tak sobie wyobraziłem, wiesz, jakie ty masz odczucia w tym temacie? Czy mogłabyś się związać z kimś, kto...
1: Nie ma takiej opcji.
0: Nie ma takiej.
1: Nie. Jeszcze jakby nie lubił Hima, to już w ogóle nie.
0: Kurczę.
1: Nie ma szans.
0: Okej. Okay. To wracając do naszej audycji, w sensie pod kątem muzycznym, pod kątem naszej playlisty, na razie Hima odpuścimy, natomiast teraz będzie śpiewał inny przystojny mężczyzna, też z Finlandii.
1: Tak.
0: Z zespołu The 69 Eyes. I na jaki numer postawiłaś?
1: Lost Boys.
0: Lost Boys, posłuchajmy więc.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: I wracamy, szanowne słuchaczki i słuchacze, do mojej i waszej gościuwy, czyli do Mai Oleśków, laureatki tegorocznej szansy na sukces, laureatki 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie brawurowo wykonała piosenkę Jeszcze raz. W ogóle tę piosenkę Jeszcze raz napisała dla ciebie Mimi Wydrzyńska.
8: Tak, tak, tak.
7: To jest kompozytorka, która słynie z produkowania hitów dla gwiazd polskiego show biznesu. No, mm-hmm. Głównie gdzieś tam jest skupiona na muzyce popowej, a dla ciebie napisała numer, w sumie takim można powiedzieć, rockowo-metalowy jednak.
8: No i wyszło.
7: No i wyszło, no właśnie. Teraz się nagle okazuje, że numer jest doceniony, no ale nie oszukujmy się, nie bądź taka skromna, no bo numer świetny, ale oprócz numeru jeszcze musiało być wykonanie.
8: No tak, ale ktoś musiał najpierw ten numer zrobić i zrobił to Maciej Wiergowski.
7: Proszę bardzo.
8: Który zrobił to po prostu zawodowo w półtora dnia. W półtora dnia powstał taki numer.
7: Okej.
8: Okay. No.
7: No dobra, czyli to współpraca.
8: Tak.
7: I Maćka, tak, i Moniki, no i twoja współpraca przy tym, czyli taka trójca się stworzyła.
8: No tak, trójca święta.
7: No, dzisiaj jest tak trochę kościelnie w dzisiejszej audycji. Zresztą za chwilę też będzie kościelnie za sprawą naszej playlisty, ale to jeszcze troszkę sobie pogadamy, bo pojawi się coś od zespołu Kat, a jak wszyscy metalowcy wiedzą, przecież Kat to no, prawdopodobnie skrót od katolicki.
8: Dokładnie.
7: Tak, a do tego z Katowic. Wracając tak do tego twojego mieszkania, do tego twojego pokoju osadzanego w tych latach 90., to tak sobie pomyślałem o tej miejscowości, o Kamiennej Górze. To jest miejscowość, która liczy niecałe 17 tysięcy mieszkańców. I powiedz mi, czy to jest tak, że ty po swoim, no myślę, że możemy powiedzieć, sukcesie, stałaś się jakoś bardziej rozpoznawalna. Jest tak, że widzisz te spojrzenia ludzi na ulicach i mówią, o, patrz, ta Oleśku widzie, patrz, to ta z tym tapirem,
8: no, tak
7: ta satanistka.
8: Tak jest, tak jest.
7: Tak jest trochę, tak?
8: Ale w pozytywnym sensie.
7: Zdjęcia są?
8: Są, są.
7: Są selfiaki?
8: Tak, w Biedronce, w Lidlu. Tego jest masa.
7: To super. Nie, ale to jest, wiesz, też jest taka zaleta tych mniejszych miejscowości, że jednak gdzieś ci ludzie, jeśli się nie znają nawet bezpośrednio, to gdzieś twarze się kojarzy,
8: tak,
7: nie?
8: Tak, tak, tak.
7: Jednak wiesz, 17 tysięcy mieszkańców, no dużo i niedużo, ale jest szansa, że gdzieś tam, wiesz, mieszkając tyle, ale mieszkasz tam od urodzenia, tak?
8: Od urodzenia.
7: No właśnie. Myślisz o jakiejś wyprowadzce?
8: No, na pewno.
7: Czemu? No, na pewno, od razu na pewno.
8: No nie, no gdzie w takiej Kamiennej Górze jakieś możliwości?
7: No, no wiem, o czym mówisz, bo...
8: No, ja mam sentyment, ale no, trzeba patrzeć przyszłościowo.
7: No tak, tym bardziej, że widzisz, no, tu zaproszenie do Eskirogi, co miesiąc się zbieramy,
8: no
7: żeby
8: właśnie
7: to mogło zostać zrealizowane. Na szczęście twój tata dzielnie cię dzisiaj tutaj przywiózł, czyli możesz na niego liczyć.
8: Tak,
7: i,
8: tak.
7: I to mnie bardzo cieszy. Wspiera cię tutaj, wiem, że z pomieszczenia obok. Także powiedz mi jeszcze właśnie a propos rodziców, czy to jest tak, że jak muzyki słuchasz w domu, to jest tak, że zatykają uszy, czy...
8: No jestem zmuszona cały czas nosić słuchawki.
7: No, no tak, ale słuchawki dobrym rozwiązaniem.
8: Mam no, dziesiątki płyt, no ale no, nie mogę ich słuchać, bo zaraz bym została wyniesiona z domu.
7: Czyli słuchasz, więc... jak rodziców nie ma w domu, czyli pewnie prawie nigdy.
8: Tak. Można tak powiedzieć.
7: Ale słuchawki są. Zakładasz najpierw sobie, później kartonowemu Wille Evalo.
8: No dokładnie tak, tak.
7: I słuchacie razem. Możecie sobie po jednej słuchawce na przykład.
8: Romantycznie bardzo.
7: Romantycznie jest. Właśnie, a powiedz mi jeszcze, bo na początku powiedziałem, że dzisiaj chciałbym też trochę poruszyć jakieś tematy takie okołoszkolne. Oczywiście też bez przesady, no ale jako były nauczyciel, tak jakoś sobie zastanawiam się, tak wiesz, czasem wracam sobie myślami do czasów szkolnych, w sensie tych szkolnych, gdy ja byłem nauczycielem i patrzyłem na nastolatków, też czego oni słuchają, ale jak też oni w ogóle traktują szkołę. I powiedz mi tak całkiem na serio, czy jest coś w szkole, co cię na przykład bardzo mocno denerwuje, jeśli chodzi o, nie wiem, system, o program nauczania, ale też czy jest coś takiego, co bardzo doceniasz i co ci się podoba? Czy jest jakiś plus i minus, który jest taki wyrazisty, na który mogłabyś wskazać?
8: Powiem tak, ja czasami narzekam, wiadomo, jak każdy, ale no, patrząc na to z innej perspektywy, to nie mam na co narzekać, bo mam naprawdę ogromne wsparcie w szkole, o dziwo. Mogę się rozwijać, więc jestem za to wdzięczna też po polu, po szansie. Trochę mi poszli na rękę, więc...
7: No właśnie, ja tak się zastanawiałem,
8: że... Ja to naprawdę doceniam.
7: Ja tak się zastanawiam, że pewnie nie było ci łatwo w momencie, gdy musiałaś często przyjeżdżać do Warszawy, a tych kilometrów trochę jest.
8: No jak i gdzie to wtedy o szkole myśleć?
7: Liczyliśmy to prawie 5000 kilometrów i teraz, wiesz, sama taka podróż do Warszawy trochę zajmuje, powrót i tak dalej. Wiadomo, że na jednej takiej podróży się to nie kończy, a jednak musisz być gdzieś tam na bieżąco z materiałem, no i musisz mieć jakoś tę przychylność nauczycieli zdobytą, bo jak nie, to będzie ci ciężko.
8: Czyli... No, dokładnie. Czyli, ale jest okej. Okay. Tak. Tak.
7: Poczekaj, bo teraz skończyłaś trzecią klasę liceum. Czyli takie podziękowanie dla nauczycieli.
8: Tak.
7: Bardzo ładnie, dobrze rzutujące na przyszłość. Okej. Okay. A czy jest coś w szkole, co byś zmieniła, ale już tak abstrahując od nauczycieli, od takich, wiesz, relacji, tylko mnie chodzi o taki... O sam system, o system nauczania. Czy jest coś, co cię denerwuje gdzieś i wiesz, że na przykład coś mogłoby działać lepiej?
8: Chyba nie. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to to, że mieliśmy taką salę w szkole muzyczną. Nazywała się 109. Po prostu mam tyle wspomnień z tym związanym. Mam w szafie, całą szafę wyklejoną zdjęciami ze 109. I mam jeszcze taką tabliczkę na ścianie. Po prostu, no to był jeden z ważniejszych elementów mojego życia, ale nagle, no, żeśmy sobie tam robili kawki, toster przenieśliśmy, czajnik, więc tam się działy naprawdę dziwne rzeczy.
7: Rzeczywiście nauczyciele, nauczyciele w Kamiennej Górze w twoim liceum są bardzo tacy nietolerancyjni.
8: No ale nagle przychodzi dyrektor. Co wy tu robicie? Co tu taki syf?
7: No jak to, no co? No, i... przecież widzi dyrektor, tu kawka, no, tutaj tosty.
8: Kamusia, tak.
7: To było pytanie.
8: Dlatego jedyne, co bym, do czego bym się przyczepiła, to do tego, że nie ma naszego królestwa.
7: Ale to co, zamknęli wreszcie tą salę?
8: No zamknęli, szafki tam zrobili.
7: Boż.
8: Ale został klej po moich rzęsach na oknie i dziury w ścianach.
7: Kurczę, u mnie kiedyś w gimnazjum, w sensie tam, gdzie pracowałem, w pokoju nauczycielskim została zlikwidowana kanapa i takie plotki krążyły, że to dlatego, że czasem zdarzało mi się tam przysypiać. I niestety później już nie miałem, gdzie przysypiać. Pozdrawiam serdecznie ekipę Szkoły Podstawowej nr 388. Teraz już podstawówki, wcześniej było to gimnazjum 48. A my wracamy do naszej wesołej, radosnej playlisty metalowej.
8: Chrześcijańskiej.
7: Chrześcijańskiej, tak. Teraz będzie bardzo wesoło, bo tak dosyć słodko, cukierniczo powiedziałbym, za sprawą numeru zespołu Kat zatytułowanego...
8: Słodki krem.

0: Między nami nic nie było. Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych. Nic nas z sobą nie łączyło. Prócz wiosennych marzeń zdradnych. Prócz tych wspólnych jasnych zdrojów, z których serce zachwyt piło. Prócz pierwiosnków i powojów i zwilewalo kartonów. Jakoś tak to mniej więcej leciało. To słynny fragment słynnego wiersza Adama Asnyka, Między nami nic nie było. I zapytacie, dlaczego w audycji metalowej cytujesz fragment poezji? Otóż tak się składa, że młoda metaluwa, jaką niewątpliwie jest Majka, mowa oczywiście o Majce Oleśków, która dzisiaj jest moją gościową, okazuje się, że Majka wystąpiła nie tylko na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, nie tylko w Szansie na Sukces i tam zdobyła laury, ale okazuje się, że wystąpiła również na to ogólnopolskim, tak? Tak. Przeglądzie piosenki poezji śpiewanej. Dobrze mówię? Piosenki poezji śpiewanej? Nawet nie wiem, czy tak się mówi. W każdym razie Festiwal Poezji Śpiewanej.
1: Tak, dokładnie.
0: I nie zgadniecie, wygrała.
1: Jeszcze nagrodę publiczności dostałam. Nie wiem, jak do tego doszło.
0: Boże, jak do tego doszło, nie wiem, jak kiedyś śpiewał słynny metalowiec. Powiedz mi, Maja, jak ty się odnalazła w takim melancholijnym pewnie klimacie?
1: Nie odnalazłam.
0: Dlatego wygrałaś.
1: Jakoś dałam radę. Na końcu utworu chyba bodajże Asnyka nie wytrzymałam, musiałam zaryczeć. Ale no, jak widać, się spodobało.
0: I co, tam na gitarze przygrywał ci ktoś z twoich nauczycieli, tak?
1: Tak, pan Wiesław.
0: Pan Wiesław Kozłowski i pana Wiesława serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. A ja ze swojej strony gratuluję uczennicy i gratuluję również wygranej. Słuchajcie, nauczyciele i wszyscy ludzie, którzy chcecie osiągnąć jakiś muzyczny sukces, to byłoby dobrze się podpiąć pod Maję i wtedy jest właściwie szansa stuprocentowa, że będzie nagroda główna i nagroda publiczności. Bo na to wskazują dokonania majkowe. I tak, za chwilę jeszcze zagramy coś prawdopodobnie od Avenged albo od Hima. Wszystko zależy od tego, czy Maja nam się bardzo tutaj w studio rozgada, czy nie. Natomiast znalazłem w necie taką informację, czy mój tajny informator taką informację właśnie mi przekazał, że masz zainteresowania również sięgające poza nurt metalu i jest to na przykład wypalanie w drewnie oraz malowanie ubrań.
1: Tak, tak jest.
0: I ja tylko na wstępie powiem słuchaczkom i słuchaczom, że dzisiaj Maja przyszła do studia jebitnie odcyndolona i na plecach podejrzewam, że sama sobie wymalowałaś.
1: Tak, tak. Do pierwszej w nocy siedziałam.
0: Tam jest razem z hartagramem jest? Czy
1: tak,
0: jest
1: tak.
0: Him, jest i logo, tak?
1: Tak, hartagram. Jest całe logo, tak. Dokładnie.
0: I to się znajduje na takiej, no, katance Mai. Czy ty tworzysz ciuchy sceniczne dla siebie, czy jeszcze zdarza się dla kogoś innego?
1: Jeszcze mi się nie zdarzyło dla kogoś.
0: Czyli na razie dla siebie?
1: Ale bardzo bym chciała. Ale jakby ktoś był chętny, proszę się odezwać.
0: No to fajnie. A ten strój, który miałaś na sobie w Opolu, to był przygotowany, gdzieś tam dostałaś, czy mogłaś...
1: No dostałam.
0: Ale pewnie miałaś wpływ jakiś na niego, bo zgadzał się z tobą w 100%.
1: No, jakby ktoś mi coś narzucił, no to sorry, ale by to nie przeszło.
0: No w sumie sama sobie narzuciłaś.
1: Tak.
0: W garderobie.
1: I tak później pozdejmowałam połowę, bo mi się nie podobało.
0: Tak?
1: Wzięłam swoje Himy.
0: Okej. Okay. Czyli to był taki odpimpowany, można powiedzieć.
1: Tak.
0: Ten strój. A powiedz mi, jeśli chodzi o to wypalanie twoje w tym drewnie, czy coś, ty jakoś długo w tym siedzisz, czy sama sobie to wymyśliłaś?
1: Od dziecka, bo to jest taka historia, że to mój dziadek robi stołeczki drewniane i jakieś takie fajne rzeczy, ja na tym wypalam. I później to sprzedajemy na jakichś jarmarkach.
0: O kurczę!
1: Rodzinny biznes. Taki malutki.
0: Czyli ty jesteś taka zaradna dziewczyna.
1: No.
0: A widzisz, a jednak chcesz z tej Kamiennej Góry wyjechać, no. Zobacz, na miejscu miałabyś interes z dziadkiem, mogłabyś, kurczę, miliony.
1: No to dziadek będzie jeździć ze mną.
0: Dziadek niech jedzie. Zabierasz
1: dziadek
0: dziadka w trasę.
1: Fanem.
0: No kurczę, ja się wcale nie dziwię. Jakbym był twoim dziadkiem, też bym był twoim fanem. Czyli tak, Asnyk, tak, wiersz Asnyka. I co jeszcze? Coś drugiego.
1: Pejzaż bez ciebie.
0: Beze mnie, no właśnie. Zobacz, tu beze mnie.
1: Bez Zilewalo.
0: No, no widzisz, a już siebie pod to podciągnąłem, przepraszam. Pejzaż bez ciebie, myślałaś pewnie o Zilewalo, mimo tego wygrałaś, a może właśnie dzięki temu, bo wiesz, wzbudziłaś w jury takie emocje.
1: Tak, tak.
0: Na końcu jeszcze dodałaś to ryknięcie, także trochę gdzieś tam heavy metalu też ludzie, którzy byli tam obecni, uświadczyli. Dobra, jest 54, trochę się rozgadaliśmy, także dobra, zróbmy tak. Niech będzie, puśćmy jeszcze tego Hima na zakończenie, jeden numer i później wrócimy na krótkie pożegnanie. To co, może It's All Tears?
1: It's All Tears. Niech będzie.

0: No i na zakończenie, no musiał wybrzmieć ten hymn.
1: Musiał.
0: Tak, ta audycja została poprowadzona. Podejrzewam, że tutaj cały czas była nadzorowana przez Maję Oleśków w taki sposób, żeby na koniec jeszcze ten Wille Valo się pojawił na antenie.
1: On zawsze musi być.
0: No, ale dzisiaj na szczęście też poruszyliśmy wiele innych wątków. Nie tylko był Wille Valo i nie tylko były zespoły katolickie, około katolickie i zupełnie niezwiązane z kościołem, ale była też trochę o szkole, było też o wypalaniu w drewnie, było o malowaniu ciuchów. Słuchajcie, Maja się ogłasza. Jeśli ktoś chciałby, żeby Maja stworzyła dla kogoś na przykład jakiś fajny ciuch, jakąś katankę, żeby coś tam na niej namalować, to wysyłajcie zgłoszenia. I pieniądze przede wszystkim.
1: Dokładnie.
0: No bo wiadomo, że artystę trzeba już na samym wstępie jakoś też wspierać. Powiedz mi jeszcze, Maja, na zakończenie, bo już za minutę niestety nam się nasz czas antenowy kończy. Powiedz, jakie są twoje jakieś najbliższe plany? Czy raczej nastawiasz się na granie ze Szczylami? Czy, ja tylko wyjaśnię dla wszystkich słuchaczy, którzy teraz dołączyli, chodzi o zespół Mai Szczyle, tak się nazywa zespół. Czy bardziej skupiasz na graniu ze Szczylami, czy na swoich jakichś takich solowych rzeczach, czy może masz jakieś takie plany, o których nie możesz powiedzieć, ale jak powiesz to dzisiaj na antenie, to ja ci obiecuję, że poza antenę i ewentualnie internet to nie wyjdzie.
1: No chciałabym i ze Szczylami jakoś solo się spełniać. Wiadomo, że z zespołem czuję się lepiej, bo to jednak są moi przyjaciele i czuję się z nimi pewnie na scenie. Nawet solowo też by wypadało jakoś to ciągnąć. Póki mam te swoje 5 minut, dobrze byłoby to wykorzystać.
0: To ja ci życzę, żeby to 5 minut rozciągnęło się na co najmniej 15. Masz ku temu warunki. Nie tylko wokalne, ale też i osobowościowe i imidżowe. A często jest tak, że młodzi artyści gdzieś trochę to traktują po macoszemu. Albo jest odwrotnie, na przykład, że ktoś bardzo mocno stawia na wizerunek, ale już te umiejętności są trochę takie nie do końca. A u ciebie wszystko jest wyważone. Życzę ci sukcesów i życzę ci, żebyśmy się spotkali tu na przykład za rok czy dwa, gdy będziesz miała już na koncie płytę, a może jakieś dwie i pewnie kolejne wygrane nie tylko w przeglądach poezji śpiewanej, nie tylko na festiwalu piosenki polskiej w Opolu, nie tylko w szansie na sukces, tylko doliczysz sobie może jeszcze, kurczę, no nie wiem, gdzie tam sobie zażyczysz? No, co ja tu się cię będę ograniczał? Proszę? Zielona Góra, tutaj Łukasz Szaciłowski, który realizuje dzisiaj program, podpowiada. No tak, do Zielonej Góry, już z Kamiennej Góry.
1: Już bliżej.
0: Troszkę bliżej niż do Warszawy.
1: Już po drodze, no.
0: Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić, coś powiedzieć na zakończenie? Możesz mieć ostatnie na przykład trzy słowa.
1: No to pozdrawiam Szczyli, życzę wszystkim tutaj słuchaczom, oglądaczom wszystkiego himowego, dużo miłości i rock'n'rolla.
0: No i bardzo piękne podsumowanie dzisiejszego odcinka. Ja przypominam, że waszą i moją gościową dzisiaj była Maja Oleśków i mam nadzieję, że Maja, widzimy się niedługo i w radiu, i poza radiem, i na scenach.
1: Też mam taką nadzieję.
0: Także do zobaczenia i do usłyszenia, a my na zakończenie słuchamy numeru, o którym dzisiaj też sporo mówiliśmy, kawałku jeszcze raz, którym Maja oczarowała publiczność w Opolu.

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Cytaty od lat krążą w wielu polskich domach, czyli Asterix i Obelix, misja Kleopatra.
2: Bez kamieni nie ma budulca, a bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu nie ma pałacu.
3: Bez słuchaczy nie ma radia. A bez radia nie ma radia.
4: No i się znam na pogodzie jak kura na pieprzu.
3: No to prawda. A jak taka kura dziobnie sobie trochę pieprzu, to jak je znosi jaja? Popieprzone.
4: No nie, no takie w kropki, jak przepiórcze. To robi się przepiórką wtedy, dobrze?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.